0: Un applauso para Solomon, por favor.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

Mazurów.

don't love you.

dangerous place. A savage place.

Dzień dobry, witam wszystkich, Władysław Bałtycki. Zapraszam na program Wybiórcza Lista Przebojów Trójki, czyli Podróż do Przeszłości. Wszystko w Radiu Odzew. Prezentujemy listę przebojów programu trzeciego. Dlaczego to robimy? Dlatego, że te listy przebojów miały naprawdę wpływ na pewne sytuacje muzyczne w Polsce w tamtych czasach. Może teraz już nie jest to takie fajne jak kiedyś, ale do pewnego momentu było. Uwierzcie mi, wiem co mówię. Dziś prezentuję notowanie numer 333 z dnia 23 lipca 1988 roku. W notowaniu tym statystyka bieżącego notowania, 40 utworów, 13 polskich, 27 zagranicznych, top główny, 30 utworów, 11 polskich, 19 zagranicznych, 3 nowości, 15 wzlotów, 12 spadków, bez zmian pozycji 3, utwory wypadające 3. W poczekalni było 10 utworów, 2 polskie, 8 zagranicznych, 2 nowości. No to co? Przechodzimy w takim razie do notowania 333.

Na miejscu 40 nowość, grupa Fleetwood Mac i utwór Isn't It Midnight. Ja kiedyś mówiłem o zespole Fleetwood Mac. Dla mnie to zespół jednej płyty i to nie jest ta płyta, którą mam na myśli. Na miejscu 39 nowość, Deuter, Dziecięce Uczucia. Deuter to w ogóle ewenement, chyba pierwszy raz w ogóle znalazł się na liście przebojów trójki. Prekursorzy punk rocka. Kellner liderem był tego zespołu, odszedł od nas parę lat temu, ale na szczęście zostawił parę nagrań, których warto posłuchać. No to posłuchajmy sobie. Na miejscu 39 Deuter, Dziecięce Uczucia.

No i przechodzimy dalej. W tej poczekalni to naprawdę jest mało utworów, które będziemy puszczać. W sumie to w ogóle sporo jest tych rzeczy, które dzisiaj usłyszymy, ale ta poczekalnia naprawdę nam nie obrodziła. Bo na miejscu 38 spadek o 5 pozycji, grupa Demono, Do Ciebie Mówię. Zapomnijmy. Miejsce 37, Julio Iglesias. Gościnnie Stevie Wonder w utworze My Love. 37 miejsce, awans o 1 pozycję. Też dziękujemy panowi Juliowi i Stevie'emu. Na miejscu 36 John Anderson, spadek o 1 pozycję, Hold On To Love. I też może to było kiedyś fajne, ale to właśnie z naciskiem na kiedyś. Na miejscu 35 spadek o 1 pozycję, Bruce Hornsby and the Ranch i utwór The Valley Road. Przechodzimy dalej, na miejscu 34 Elton John, awans o 2 pozycje, I Don't Wanna Go On With You Like That. Mimo całej sympatii dla pana Eltona Johna, to po prostu odpuszczamy sobie ten utwór. Na miejscu 33 Tracy Chapman w utworze Fast Car, awans o 7 pozycji. Na miejscu 32 grupa Swans i cover Joy Division, Love Will Tear Us Apart. Love Will Tear Us Apart. Awans o 5 pozycji. I teraz właśnie sobie wysłuchamy tych dwóch utworów. No bo przecież nie przyszliśmy tu gadać, tylko posłuchać fajnej muzy. No to co? Tracy Chapman, Fast Car, a potem Swans w znakomitym Love Will Tear Us Apart.

Znakomity ten utwór. Grupa Swans później poszła w takie sytuacje, no, quasi eksperymentalne bym nawet powiedział. Ja byłem na ich koncercie w Polsce dwa razy i tam Gira, tak się nazywa lider tego zespołu, mocno kombinuje. Ostatnio wydali płytę, w tym roku zresztą, która jest pożegnaniem z tego typu muzyką. Płyta trwa prawie 2 godziny. To jest dwupłytowy album. Dla fanów tego zespołu to jest wydarzenie i fajna muza, dla niefanów to jest męczące. Taka jest prawda. Ale Gira zapowiedział, że to już jest rozbrat z tego typu muzą. Wracają do tego, co robili wcześniej. I bardzo dobrze im to wychodziło. Dobra. Ostatnie miejsce w poczekalni, czyli jest te pierwsze awans za 8 pozycji. George Harrison, This Is Love. Mimo całej sympatii dla George'a, pomachajmy mu, bo to nie będziemy tego słuchać. Za to wchodzimy do pierwszej 40, czyli to takie główne bieżące notowanie. Na miejscu 30 nowość Morrissey i mój ulubiony Every Day is Like Sunday. No bo niech tak będzie. Codziennie niedziela. Morrissey.

Na miejscu 29 z mora polskiej muzyki i myślę, że ogólnoświatowej, chociaż oni, tak szczerze powiedziawszy, na świecie zbytnie atencji nie przywiązywali do pani Czeczelewskiej, bo na miejscu 29 nowość Basia w utworze Time and Tide. Polacy, jak zwykle, wymyślili sobie idolkę pokoleniową. Dajcie ludzie spokój. Na miejscu 28 The Cure, spadek o dwie pozycje, utwór Fight, 15 tygodni na liście. A potem na miejscu 27 spadek także o dwie pozycje, grupa AHA w utworze Stay on This Road, 16 tygodni na liście. Posłuchamy sobie tych dwóch utworów, z tym, że tak jak mówię, do zespołu AHA to ja mam taki ambiwalentny trochę stosunek. I nie wszystkie numery mi się podobają. Ten zalicza się do tych, które toleruję. Czyli na początek The Cure, utwór Fight, a potem AHA w utworze Stay on These Roads.

No i jesteśmy. Program ten nazywa się, tak dla przypomnienia mówię, Wybiórcza Lista Przebojów Trójki, czyli Podróż do Przeszłości. Taki sobie tytuł wymyśliłem, którego nigdy nie mogę zapamiętać. I przedstawiamy tutaj historyczne notowania List Przebojów Trójki. Przechodzimy do miejsca 26, awans o 4 pozycje, Cher i utwór We All Sleep Alone. 2 tygodnie na liście. Mimo całej sympatii dla pani Cher i seksapilu, jaki ją wtedy otaczał, te 30 parę lat temu, no to nie puścimy tego. Na miejscu 25, awans o 2 pozycje, Toto i utwór Pamela. 4 tygodnie na liście. Następny wymysł komercyjny, zespół Toto, zespół, który powstał, bo muzycy sesyjni się nudzili i chcieli zrobić wielką karierę. No i zrobili, na pewno sobie wyrobili poważne emerytury, bo to się gra do tej pory, ale tego się nie da słuchać, po prostu. Na miejscu 24, no nareszcie przechodzimy do konkretów. Na miejscu 24 spadek niestety o 5 pozycji, zespół Armia i utwór Saluto. 7 tygodni na liście. Ja pamiętam, to był ten okres, kiedy się wyjeżdżało z kraju. Bardzo dużo osób wyjeżdżało z kraju i to się wyjeżdżało na nie wiadomo jak długo. Żeby było śmieszniej, ta lista przebojów miała miejsce 23 lipca 1988 roku. Ja dzień wcześniej opuściłem Polskę i nie było mnie tutaj w sumie prawie 10 lat. Dlatego tak się patrzę na to, co oni tam wtedy grali, jak mi już od jednego, jeden dzień mi już nie było w tym kraju. I wcześniej wyjeżdżali moi przyjaciele i ja im właśnie puszczałem ten utwór. Na kasetach sobie nagrywaliśmy i wysyłaliśmy na pozdrę stąd gdzieś tam na koniec świata. Dobra, rozmarzyłeś się, panie Władku. Miejsce 23, spadek o 8 pozycji, The Sisters of Mercy. Utwór nazywa się Dominion. 6 tygodni na liście. Ten utwór był, on się składa z 2 części. Dominion, The Mother Russia. Mother Russia. Druga część w komunistycznej Polsce nie była grana, bo oczywiście chodzi o mateczkę Rosję. I nie było to ówczesnym notablom na rękę, więc nie puszczano. Puszczano tylko Dominion. My posłuchamy sobie całej piosenki. Tam jest na początek Armia i Saluto, a potem The Sisters of Mercy i utwór Dominion, Mother Russia.

Dobrze się tego słucha po latach. To jest chyba najlepsza płyta The Sisters of Mercy, Floodland. Pamiętam, jak ukazała się ta płyta i wszyscy się w niej po prostu zakochali. Na miejscu 22 spadek o 10 pozycji Bielizna i utwór Kołysanka dla narzeczonej tapicera. 7 tygodni na liście. To są te bendy, tak jak wcześniej, dzisiaj Deuter. Bielizna się też zaliczała wtedy do tych zespołów, które się przebijały do ogólnopolskiego mainstreamu. No, Bieliznie się to lepiej udało, Deuter zawsze został na tych pozycjach takich spalonych na tej w tej offowej strefie. Na miejscu 21 Kobra Nocka, Gorycz w chlebie, awans o 8 pozycji, 2 tygodnie na liście. I to też dobry utwór, dlatego posłuchamy sobie Bielizny i Kobra Nocki. Kołysanka dla narzeczonej tapicera, a potem Gorycz w chlebie.

Miejsce 20. Awans o 3 pozycje. Prince i Alphabet Street. 4 tygodnie na liście. Prince wtedy wiódł prym. I te jego płyty były nasączone tym takim eklektycznym funkiem, że po prostu wszystko drżało na ciele, jak się tego słuchało. Potem gdzieś to zaginęło, ale te pierwsze płyty z lat 80. po prostu są fantastyczne. Na miejscu 19 nowość, Chłopcy z Placu Broni i utwór Oela. I no tak, następny zespół, który się wtedy przebił się, no ale niestety, jak się to skończyło, wiemy wszyscy. Po kolei Prince i Alphabet Street, a potem Chłopcy z Placu Broni i utwór Oela.

Boguś Łuszkiewicz miał ten dar do komponowania bardzo chwytliwych melodii. Może aranżacje nie były aż takie bardzo rockowe i tak bardzo takie ostre w tym roku, ale usłyszawszy to raz, przyczepiało się i nuciło się. Na miejscu 18 awans o 10 pozycji, 3 tygodnie na liście Whitney Houston i Love Will Save the Day. A potem na miejscu 17 przebój z tamtych lat, spadek o 6 pozycji, niejaki Black i utwór Everything's Coming Up Roses, 7 tygodni na liście. Black mylił mi się potem z Beckiem, ale to nie taka muza i nie ci goście. Te dwa utwory zostawiamy i przechodzimy do miejsca 16. Tak jak w poprzednim tygodniu, na miejscu 16 bez zmian, Kult i Arachia, 19 tygodni na liście. To jest

Posłuchamy teraz dwóch utworów. Dzisiaj nam takie po dwa utwory wchodzą. Przed chwilą dwa bendy były, których nie puściły, a teraz dwóch artystów, których wysłuchamy. No to po kolei Kult i Arachia, a potem Sting i Fragile.

Oj, piękny to kawałek. Jaka szkoda, że Sting już nie dorównał tym dwóm z pierwszym solowym swoim płytom, bo to wszystko, co potem zaczął robić, to naprawdę... no właśnie. Miejsce 14, bez zmian, jak w poprzednim tygodniu, od 3 tygodni na liście Aztec Camera, utwór Somewhere in My Heart. To taki zespół, który czasem jest właśnie fajny, a czasem niefajny. On chyba tego jednego hiciera zrobił w swojej karierze, no ale warty jest odnotowania. Na miejscu 13 spadek o 6 pozycji Depeche Mode, Behind the Wheel, 5 tygodni na liście. Depeche'ów musimy posłuchać. Czyli najpierw Aztec Camera, Somewhere in My Heart, a potem Depeche Mode, Behind the Wheel. To jest jeszcze ten Depeche, to taki, z tym takim synth-popowym zaśpiewem. Potem nastały te płyty rockowe, które ja uwielbiam, ale tak się wsłuchuję w tą muzę właśnie z tamtego czasu Depeche'ów i to też miało ręce i nogi, aczkolwiek my, punkowcy, trochę się odżegnywaliśmy wtedy od Depeche'ów, ale co tam, w końcu każdy się zestarzeje i zacznie słuchać wszystkiego. Słuchajmy.

Przypominam, że ja jestem Władysławem Bałtyckim, a słuchamy programu Wybiórcza Lista Przebojów Trójki, czyli Podróż do Przeszłości. Przechodzimy do miejsca 12. Spadek o 2 pozycje, 5 tygodni, od 5 tygodni na liście, Belinda Carlisle w utworze Circle in the Sand. Ja tą panią lubię w niektórych piosenkach, niestety nie w tej. Ta pani w ogóle znakomite warunki głosowe, przepiękna pani, tak na marginesie już mówiąc. Ale ta piosenka się nie nadaje do puszczenia, dlatego odnotowujemy fakt, że znalazła się w ogóle na liście przebojów. Na miejscu 11, awans o 2 pozycje, The Moody Blues, utwór I Know You're Out There Somewhere. Od 3 tygodni na liście i przechodzimy do miejsca, do pierwszej dziesiątki. Na miejscu 10, spadek o 5 pozycji, od 10 tygodni na liście, Sade i utwór Paradise. Ten głos Sade to po prostu chodzi za mną do tej pory. Barwa głosu niesamowita. Na miejscu 9 George Michael, One More Try. Spadek o 5 pozycji, od 9 tygodni na liście. Ja jestem fanem George'a Michaela i pomijając jego epizod z grupą UAM, będę puszczał wszystko. Nawet jeśli to się komuś nie będzie podobało, bo to jest dobra muza po prostu. Soul, R&B, funk. Po kolei Sade i Paradise, a potem George Michael i One More Try.

Rzewny utworek. Na miejscu ósmym awans o jedną pozycję grupa T-Love i wtedy ten utwór się nazywał Szara Młódź, ale nigdzie go nie uświadczycie pod takim tytułem. Szara Młodzież teraz się nazywa. No to zapowiem Szara Młodzież. Czy ja mówiłem? Ósme miejsce, awans o jedną pozycję od 7 tygodni na liście. A na miejscu siódmym awans o 11 oczek, 3 tygodnie na liście, Ofra Haza i utwór Imni Nalu. Ofra Haza, świętej pamięci oczywiście, bo nie żyje ta pani już ze 20 lat. To była taka wokalistka rodem z Izraela, która niestety umarła na AIDS, ale no, wypłynęła przede wszystkim dzięki współpracy z The Sisters of Mercy. Ale jak się zagłębicie w jej repertuar, ona ma naprawdę bardzo fajne rzeczy nagrane w swoim dorobku. Warto posłuchać tego. My tymczasem słuchamy tych dwóch utworów, T-Love i Szara Młodzież, a potem Ofra Haza i Imni Nalu.

powoli zbliżamy się do pierwszej piątki, bo mamy teraz szóste miejsce i awans aż o 18 pozycji od dwóch tygodni na liście. Grupa AHA ponownie, You're through the blood that moves the body. I to jest ten utwór, który mi się kompletnie nie podoba i to jest takie zawodzenie wilka na pustyni. Po prostu. I dlatego nie puścimy tego utworu, bo nie pasuje nam tutaj do naszych priorytetów. Za to na miejscu piątym awans o jedną pozycję, grupa Tilt, Tak jak ja kocham cię, od trzech tygodni na liście. Tilt z tej swojej najfajniejszej płyty, tam w chórkach w ogóle Kaja śpiewała i parę osób jeszcze było zaangażowanych, to jest naprawdę najlepsza płyta, jaką kiedykolwiek wydał Tomek Lipiński, nie licząc płyt Brygady Kryzys. Oni tam chyba jedną wydali, tak szczerze powiedziawszy. No to ten Tilt zalicza się do tych najlepszych dorobku Tomka Lipińskiego. Potem mamy na miejscu czwartym spadek o jedną pozycję od 9 tygodni na liście, Michael Jackson i utwór Dirty Diana. Na miejscu trzecim spadek o jedną pozycję od 6 tygodni na liście, Lady Punk, ale to już nie jest ten Lady Punk. Pamiętajcie, to jest rok 88. To nie ten Lady Punk, do którego jesteśmy przyzwyczajeni z początku lat 80. roku 82, 3. Zostawcie Titanica. To jest właśnie początek tego zawodzenia. Nie, to się nie da tego słuchać. Dlatego nie będziemy tego słuchać. Bo jeszcze mamy miejsce drugie i awans o 6 pozycji od 2 tygodni na liście, formacja nieżywych schabów i klub wesołego szampana. To jest hymn tamtych czasów. Ja tego utworu wtedy już nie słyszałem. Znaczy słyszałem go w Polsce, ale jakby potem mieszkając za granicą zapomniałem o tym utworze. Ktoś przywiózł mi to do Grecji, gdzie mieszkałem. Jak sobie tego posłuchałem, to była znakomita muza. Bardzo szkoda, że ten zespół nie przetrwał. Owszem, ktoś powie przetrwał, bo przecież nagrywają tej pory. Nagrywają, ale co nagrywają? Olek Klepacz zawłaszczył cały zespół, bo drugi lider olał to wszystko i stwierdził, że nie będzie się z nim licytował, kto ma lepsze wizje prowadzenia zespołu, i odszedł. Zajął się inną dziedziną sztuki, malarstwem. No a jak potoczyły się losy tego zespołu, no to widzimy. Popowa hała. Posłuchajmy sobie dwóch utworów teraz, zanim przejdziemy do zwycięzcy tego notowania. Oczywiście na miejscu, oczywiście Tilt i utwór Tak jak ja kocham cię, a potem formacja nieżywych schabów w tym fantastycznym klubie wesołego szampana.

No i jesteśmy. Meldujemy się na miejscu pierwszym, czyli jingle poproszę. Ładnie. I na miejscu pierwszym, tak jak w zeszłym tygodniu, czy tak jak tydzień wcześniej, od 4 tygodni na liście Obywatel GC, jutro nie pytaj o Polskę. I ja już kiedyś mówiłem, że niektóre utwory, które były wtedy robione, ale to mówię o latach 80., one są teraz aktualne i w dzisiejszych czasach one potrafią do nas przemówić. Ten utwór zalicza się do takich. A wiele utworów ostatnio się komponuje na temat Polski i to są takie utwory trochę przeintelektualizowane, albo może chciałyby być bardzo intelektualne, ale im to nie wychodzi, bo powyżej pewnego poziomu się nie da przeskoczyć. Po prostu. Więc nie każdy powinien porywać się z motyką na słońce. Obywatel GC porwał się, ale on mógł, bo on był w tym dobry. Posłuchajmy więc sobie na koniec tej powtórki z 333 notowania listy przebojów programu trzeciego z 23 lipca 1988 roku. Posłuchajmy sobie Obywatela GC w utworze Nie pytaj o Polskę. Ja się z wami żegnam. Jutro powtórka programu rano. No a my co? No, spotykamy się z powrotem za tydzień. Rok 1989 przed nami. Tarararara. No to co? Do usłyszenia.

Dobry wieczór, szósta święta propaganda, pierwsza szóstka, jak ta audycja się dokona, z trzech szóstek już za nami. Ciekawe, co pierwsze, druga szóstka wskoczy, czy ja dokonam swojego żywota. Ciekawe, czy dotrwamy do trzeciej szóstki. Przywitam Was zespół Bodel ze Szwecji. Kiedy perkusista Masken pod koniec 2023 roku usłyszał punkowy zespół Chernobyl, w którym Leia nagrała kilka swoich partii wokalnych, to natychmiast skontaktował się z nią i z jej ojcem Arvidem, chociażby znany z zespołu u nas tutaj D9, czy byliby zainteresowani wspólnym graniem. Koła nie chcieli na nowo wymyślać, hardcore punk, D-beat i tak dalej. Dołączył do nich basista, no i pierwsza próba odbyła się w lutym tego roku. Pierwszy koncert, marzec tego roku, i poszli sobie do studia, nagrali 10 piosenek. Pierwszych kilka pojawiło się na pierwszej epce, a my posłuchaliśmy piosenki z epki, drugiej epki tego zespołu, która ukazuje się jesienią tego roku, czyli dosyć niedługo, w Atrocious Disarray ze Stanów Zjednoczonych oraz w kooperacji ze szwedzkim Distat. Piosenka nosiła tytuł, nie będę tutaj się kompromitował po szwedzku, w tłumaczeniu jest to Ludobójstwo na śniadanie i kubek kawy, poproszę. Posłuchamy teraz drugą piosenkę z nadchodzącej epki całkiem nowego szwedzkiego zespołu Bödel pod tytułem Hold On, Hold On.

Bodol ze Szwecji, pierwszy kawałek Ludobójstwo na śniadanie i kubek kawy poproszę i drugi kawałek tłumaczeniu już na angielski, bo tak chyba lepiej brzmi Hold On, Hold On. Trzech dziadów ze Szwecji i 18-letnia bodajże, jeśli dobrze pamiętam, wokalistka, córka gitarzysty, bardzo śmiało sobie poczyniają nagrania z najnowszej epki, która ukazuje się jesienią tego roku, Atrocious Disarray i w This Tat. Pozostajemy w Dibicie, Detesto z Brazylii, z Campinas. Myślę, że znany zespół u nas, chociażby z wywiadu, jaki się ukazał w Chaos w mojej głowie swego czasu. Nie było to jakoś tam super dawno. Nowe nagrania ukażą się na kasecie po tej stronie wody w Future Gloom z Italii. Horrendous Reality of War, tak nazywa się ta kaseta. Dostępna jest już na Bandcampie zespołu, można składać preorder, w zasadzie na Bandcampie Future Gloom można składać zamówienie na tą taśmę. Zespół dosyć aktywny koncertowo po tamtej stronie wody z kolei, chyba nie było ich w Europie jeszcze. Te nagrania to pamiętnik wojny, kiedy pod bombami chaosu nie ma jutra. Jest tylko rytm śmierci, pole bitwy, masowe zniszczenie, czasy średniowiecza, krew, depresja, beznadziejność. Depresja, beznadziejność. Depresja, beznadziejność.

brazylijskie De Testo w swojej dystopijnej wizji świata i strasznej rzeczywistości, jaka nas tutaj otacza. Horrendous Reality of War, najnowsza sesja, niedługo dostępna na kasecie po tej stronie. Future Gloom z Włoch. Vile Species, skoro jesteśmy przy ciężkich klimatach, to greccy z Aten, grindcore'owcy, death metal'owcy zapowiadają swoją najnowszą płytę. Można ją już odsłuchać na Bandcampie zespołu, bo ukazała się 13 września. A winyl się tłoczy i będzie dostępny chyba na całym świecie. Zespół tak to zrobił, żeby można było go kupić w różnych rejonach. W Polsce Everyday Hate i Hell Dog Records, ale we Włoszech Nihilocus Records, w Grecji Nothing to Harvest Records i Nostril Bush, w Stanach Throne of Lies. A i mój ulubiony, kocham te nazwy, Gore Kitty z Grecji. To na winylu, na kasecie Septic Aroma of Reeking Stench, też z Grecji i też będzie na kompakcie, ale nie wiadomo, kto to jeszcze wyda. Płyta nosi tytuł Disqualified as a Human. Tytuł nawiązuje do powieści Osama Dazaja, No Longer Human. Zespół cały czas podejmuje tematy alienacji społecznej i wszystkiego, co dehumanizuje nas jako społeczeństwo. Czyli zespół grind death metalowy, któremu ważna tematyka nie jest obca. Myślę, że tak, skoro słuchamy tej audycji, to chyba tak lubimy. Vile Species.

Vile Species Injected with Apathy. Tak nazywał się ten kawałek, który trwał minutę i 9 sekund, 20 sekund młócki, pół sekundy odpoczynku i 49 sekund młócki. Trzeba przyznać, że równo i dobrze jest to wyprodukowane. Rozdzwoniło się telefony, setki telefonów, skarżycie się na jakość dźwięku. Za pop filter robią skarpety na tym mikrofonie. Eksperyment polega na tym, że były dwie skarpety, takie normalne, czarne, stopki, takie fajne nawet. I teraz eksperymentujemy, bo jedno skarpetę się zdjęło, więc jedziemy na jednej skarpecie. Zobaczymy, jak to idzie. Co chciałem powiedzieć? Odpoczywamy od tego całego hałasu. I wjeżdża Bristol, czyli miasto, które ma najwięcej do zaoferowania w Europie, jeśli chodzi o punk rock. Tym razem trochę odjechane, uwielbiam szukać i grzebać w Bristolu. Moi koleżkowie z tamtych rejonów mają już mnie dość, bo zawsze jak się albo gdzieś widzimy, albo rozmawiamy, to co nowego, co nowego, co nowego. Jest trochę jeszcze rzeczy do odkrycia. Neo-Gothic Absurdist Urban Darkwave Punks. Zespół się nazywa Bruxism. Nie będę nic mówił o nich, bo za dużo nie wiem. Wiem, że nagrali te piosenki w pełni, przy pełni księżyca w swojej analogowej kryjówce. A jak sobie trochę o nich czytałem, to recenzja, jedno zdanie mi się w recenzji spodobało. Keys, Strings, Awful Things. Bruxism.

Bristol zawsze miał dużo do zaoferowania, od siermiężnego punk rocka przez hardcore, przez crust. Po drodze były duby, rave'y, techno, mamy neo-gothic, mamy różne dźwięki. W Bristolu można kopać, kopać i kopać i nie będę przestawać kopać w Bristolu. Jak pojedziecie na południowy wschód z Bristolu w kierunku Bath i miniemy Bath i będziemy sobie jechać A36 i potem trzeba już zjechać na B-Roads, na B1308, to dojedziecie do Trowbridge. To nie jest daleko. Można powiedzieć, że Trowbridge można spokojnie zaliczyć do sceny punkowej, sceny bristolskiej. Dystopian Dread. Zespół, który istnieje całkiem od niedawna i warto już na niego zwrócić uwagę. 12 listopada, jak ktoś jest w rejonach, to w Chelsea, w Bristolu można ich zobaczyć. Suppose It's War z Francji, System of Slaves z Walii. Zespół Pola Zero Again, by the way. Dystopian Dread fajnie teraz da... co da? Dociąży klimat, bo grają ciężko, tak jak lubię. Dystopian Dread, Monuments of Void.

Dystopian Dread w piosence Monuments of Void, zespół z Trowbridge niedaleko Bristolu, a skoro w tamtych rejonach jesteśmy, jest tam taka ciekawa wytwórnia, ale nie win, wódek i piw jak ta z Lublina, tylko płyt i z Bristolu. I wydaje bardzo szerokie i bardzo ciekawe rzeczy. To kolejny dowód na to, że Bristol jest otwarty także w labelach na różne muzyki. Zespół Angustias z Granady. Postpunk mają na swoim koncie demo Rasta Cruz, trio, i za chwilę właśnie wychodzi epeczka w Bristolu. Piosenka nosi tytuł Sultana z ich debiutanckiej epki, która niedługo.

Angustias z Granady w Chicken Attack Records z Bristolu. Słyszycie już ten zespół na Ultra House Picnic w Żelebsku, co nie? Był taki zespół w Polsce. Powstał w 1988 roku w Bytomiu. Rozkręcał się, miał swoje kłopoty jak każdy zespół w tamtych czasach, zwłaszcza w tamtych czasach, bo nie dość, że trzeba było mieć gdzie grać, to jeszcze na czym grać, no i chyba trzeba było umieć grać. Ten zespół akurat umiał i to bardzo umiał. Wydawca mówi dziwny, eklektyczny punk. Ja na to mówię, kiedyś były takie artziny, które się nazywały artziny. Ja na taką muzykę zawsze mówię art punk i tak zawsze sobie kojarzę ulicę. Ten dziwny, eklektyczny, różnorodny punk to dla mnie art punk. Dlatego, że muzycy nigdy nie bali się eksperymentować, nie korzystali z takich typowych tylko instrumentów, ale zawsze sobie rozbudowywali skład, brzmienie, dźwięki. Zespół zagrał kilkadziesiąt koncertów i sobie zniknął. Miał takie dwa etapy istnienia. Nikt nic nie wie, przypomina nam o tym zespole, wydając longplay na czarnym winylu i na złotawym. Nie wiem, dlaczego nie złotym, to brzmi jak oszczędności, nikt nic nie wie. Złotawy. Niby ręcznie uzyskane, ale jak można złotawe kolory ręcznie uzyskać? Ręcznie uzyskuje się po prostu złoty kolor. Anyways, archiwalne nagrania z pierwszej kasety, też numer 24 w katalogu nikt nic nie wie, z 1994 roku. Przypomnijmy sobie, potem jeszcze trochę pogadamy o ulicy, jak kiedyś grała, jak kiedyś brzmiała ulica. Wybrałem profetyczną piosenkę, tekst bardzo profetyczny o jednym z skurwysynów polityków. Piosenka nosi tytuł Jesteś zerem.

Ulica w piosence Jesteś Zerem. Przypominamy sobie zespół Ulica z Bytomia, stare czasy. Wydanie tego longplaya oraz CD, o tym za chwilę, uwieńczył koncert, który odbył się 13 września w Bytomiu. Z Active Minds, Fate, Venta Quemada i Amigos United. Jak głosi notka prasowa, nikt nic nie wie, zespół nie poszedł w zbowidy i nie reaktywował się, ale napisał książkę. Trochę pojechali zbowidem. Wszystko, co burzy porządek. Tak nazywa się książka. Wspominki z tamtych czasów. Jak żyliście i jeszcze nadal żyjecie, to pamiętacie i możecie powiedzieć, kiedyś to było. A jak nie żyliście w tamtych czasach, to możecie się dowiedzieć, jak to kiedyś było. Żartuję z tym zbowidem. To oczywiście bardzo ciekawa rzecz, bardzo ważna rzecz. Białe kartki nie są złotawe, bo są fajne wspominki. Około 20 osób na prawie 300 stronach. Przyjaciele i znajomi zespołu opisują szereg różnych, rozmaitych przygód, jak to było, jak zespół i scena funkcjonowała w tamtych czasach. Wszystko, co burzy porządek. Książka wydana przez Nikt Nic Nie Wie pod redakcją Michała Halabury i Sławka Pokosa. Promuje płytę wspominkową Ulicy. Wydanie CD zawiera więcej nagrań, bo zawiera aż 26 kawałków w ogóle z wszystkich wcieleń Ulicy. Tam, tak jak mówiłem, zespół nie bał się zapraszać inne instrumenty do swojego punka. Dwie trąbki, flat. To wszystko jest udokumentowane na płycie kompaktowej. Winyl to jest złotawy. Jest wycinkiem, a CD mamy praktycznie pełną ulicę. Na pełnym stricie na kompakcie, plus książka i winyl, i macie super archiwum Ulicy, super archiwum południowej Polski punkowej z tamtych czasów i wydaje mi się, że też kawał historii Nikt Nic Nie Wie jednak mimo wszystko. Co chciałem jeszcze powiedzieć? Aha, no na płycie mamy, bo tak, dwóch ziomków z Ulicy grało sobie też i śpiewało w Czosnku, zespół Czosnek. I na tej płycie również mamy piosenki grupy Czosnek. I chyba warto sobie teraz posłuchać, bo w tamtych początkach grupy Czosnek zagrali sobie piosenki Ulicy i zarejestrowali i są na tym kompakcie. Mój przyjaciel, jak przychodzi do mnie, jak ja gotuję, a ci, co mnie znają, wiedzą, że używam wagona czosnku do swoich dań, je i mówi: słychać czosnkiem.

słychać czosnkiem. Powiedz nie. Prosto z płyty poświęconej zespołowi Ulica, gdzie mamy wszystkie nagrania Ulicy na kompakcie srebrnym i na czarnym albo złotawym winylu. Troszkę mniej piosenek, ale jednak złotawych. Tome z Warszawy wydało 3-4 dni temu płytę w Quality Control na winylu w Londynie i na kasecie w Warszawie. A będzie można posłuchać na release show na Adzie 31 grudnia w Warszawie, Ada Puławska. I potem zespół wyjeżdża na 10 koncertów do Berlina. Potem mamy Niemcy, generalnie Niemcy, Szwecja, Finlandia i Litwa. A potem na koniec roku, 28 grudnia, Christmas Party w Białymstoku plus parę jeszcze innych zespołów. Będzie można posłuchać, jak Tome brzmi z piosenkami z najnowszej płyty. To jest bardzo pracowity zespół. Zespół, który robi zamieszanie i bardzo dobrze, bo robi taki hałas, swój hardkorowy hałas, tak jak czują hardkora, hardcore punka, tak go grają i tak hałasują. Zresztą płyta nosi tytuł Wrzask, ta piosenka również nosi tytuł Wrzask.

Tromę z najnowszej płyty Wrzask. Piosenka nosiła tytuł Wrzask. Do zobaczenia i do usłyszenia 31 października w Warszawie. Ada Puławska, LP Release Show, płyta w Quality Control na winylu, na kasecie w Polsce. On Your Own to zespół z Knurowa. Ekipa sobie pogrywała w różnych składach w latach 90. Przewin taśmę do przodu, do nowego milenium i jak wielu z nas zatęsknili za graniem. W 2020 roku debiut w krakowskim warsztacie. Lockdown, boom, nie ma zespołu. Wrócili, pozbierali się. I co? I myślę, że to jest dobra charakterystyka polskiego punka, bo tam naprawdę dużo różnych rzeczy słychać. Jest szybko, jest wolno, można trochę buja, jest też wpierdol, jest emocjonalnie, więc tak jak się kiedyś grało, gdzie czerpało się z różnych wzorców, miało się różne inspiracje i próbowało się to wszystko wrzucić swoją muzykę, to On Your Own nadal tak gra i to jest takie szczere, tak brzmi, brzmi szczero. Nagrali sobie w 2023 roku w Waiting Room w Oświęcimiu epkę, którą możecie sobie w całości wysłuchać na Bandcampie. Epka nosi tytuł Emocjonalna Wojna Domowa, tak też nazywa się piosenka, którą za chwilę wysłuchamy. Czy to jest emo? Wszystkie punki to emo.

Emocjonalna wojna domowa. On your own. Nie pozwólcie, żeby byli sami ze sobą. Zaproście ich na swoje koncerty. On your own. Knurów. Śląsk. Na koniec, zanim klub programu, czyli jazz. Opposition Party. To jest kącik Zespół szuka wydawcy. Singapur. To w zasadzie jest jeden z najstarszych punkowych zespołów Singapuru. Powstał w 1986 roku. I tak jak może nie brzmi od razu na pierwszy rzut ucha punkowo, bo to jest trashowe granie, mocno trashowe granie, to jednak wywodzi się z punka, grają punki w kapeli, a grają sobie trasha na silniku punkowym. Także tego frasza tu jest sporo. Dinozaury kiedyś nazywali to crossover. Longplay najnowszy ukazuje się w Singapurze, ale zespół jest otwarty na co-release tego longplaya w Europie i również, uwaga, szuka wydawcy na epeczkę w Europie. Posłuchajmy, jak brzmi prosto z Singapura bardzo nowe nagranie Opposition Party, Kick 'em Out.

0: Opposition Party z Singapuru szuka wydawcy w Europie na epeczkę, ewentualnie albo też na co-release długogrającej płyty, z której wysłaliśmy piosenkę Kick Em Out. Chcesz? Kontakt przeze mnie.
1: Oh honey, where is my favorite radio station?
0: To jest ten moment, gdzie gramy jazz. Roulet Trio. To jak nie trudno się domyśleć, trio. Jazzowe. Jazz rockowe. Brytyjskie. Chłopaki poznali się, jak studiowali w Leeds na College of Music w 2011 roku. Rok później już ukazał się debiutancki album Roulet Trio. Powygrywali nagrody, tak to jest na tych scenach. I szturmem. Szturmem. I grają sobie. W recenzji czytałem mroczne, groźne, ciężkie od basu brzmienie, ale to nie bądźcie tutaj zwodzeni. Nie mówimy tutaj o black metalu czy o sludge'u. To wszystko odnieście do jazzu. Dużo technologii, dużo elektroniki w tej muzyce i kontrast, jaki ten zespół pokazuje, bo mówi, że płyta dotyczy tego, jak człowiek funkcjonuje w technologii i jak technologia, której używa, inwigiluje go. Jak mówi sobie James, nie moglibyśmy nagrać tego albumu bez technologii, urządzeń używanych do tworzenia muzyki i komunikacji online. Ale martwimy się o przyszłość i wpływ, jaki media społecznościowe będą miały na następne pokolenia. Czy naprawdę mamy kontrolę nad naszymi relacjami z technologią? Tak mówił jakiś czas temu Roulet Trio. Piosenka, znowu piosenka, kompozycja. Ogarnie się chłopie. Decline of Northern Civilization. To tyle w świętej propagandzie numer 6, pierwsza, szóstka i być może ostatnia z trzech szóstek. Dozo 2 tygodnie. Dobrego weekendu. Ciao.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Uluru, które wznosi się 350 metrów nad otoczeniem na środkowej australijskiej pustyni, jest jednym z najważniejszych naturalnych miejsc aborygenów. Jednak dla geologów masyw o długości 3 km i szerokości 2 ma zupełnie inną atrakcję, swoją wyjątkową historię. Na przestrzeni setek milionów lat uformował się twardziec będący wynikiem różnych osadów, które niegdyś pokrywały morze. Wiele osób, które zabrały do domu naturalną pamiątkę z wizyty z Uluru, skarżyło się potem na niewytłumaczalne poczucie pecha. I wtedy wydarzyło się niewiarygodne. Po tym, jak przynieśli skradzione kamienie z powrotem na mistyczną górę, podobno ich pech się zakończył. Jak uważasz, czy klątwy pecha są powiązane z duchami, które według aborygenów zamieszkują Uluru? Historie takie jak ta miały miejsce raz po raz. Niektórzy ludzie pisali listy o swojej wizycie na Uluru, ujawniając wszystkie dziwne i prawie niewiarygodne rzeczy, które przydarzyły im się po zabraniu naturalnego artefaktu z tego obszaru. Zgłaszali wszystko, od trudności finansowych przez utratę życia bliskich po kradzieże. Jednak tak jak wspominałem przed chwilą, w prawie każdym przypadku klątwa została zdjęta, gdy tylko przedmioty zostały zwrócone. Wydaje się, że nikt nie wie, dlaczego tak się dzieje, ale stało się to tak powszechnym problemem, że wielu ludzi zaczęło w to wierzyć, nawet ci, którzy mogą nie wierzyć w zjawiska paranormalne.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są w

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Walczę z bólem, wizualizując i czerpiąc z pozytywnych emocji, dzięki czemu mogę stłumić to w sobie, powiedział Kober dziennikarzom we wrześniu 2020 roku, gdy tłum zebrał się w mieście Melk w Austrii, aby obejrzeć jego wyczyn. Josef Koberl pobił swój własny rekord z 2019 roku o 30 minut. Podobno wypełnienie kontenerów, w którym mężczyzna spędził 150 minut, wymagało ponad 200 kg lodu. Wszedł do środka w samych kąpielówkach, obserwowany przez rzeszę fanów. Koberl planuje jeszcze raz pobić swój rekord w przyszłym roku w Los Angeles. Jego zespół twierdzi, że obecny rekord jest jednocześnie aktualnym rekordem świata, jeśli chodzi o najdłuższe wystawienie ciała na działanie lodu. Mężczyzna zanurzony w lodzie spędził dokładnie 2 godziny 30 minut i 57 sekund.

Jesteśmy śmiertelni, ta kruchość ludzkiej istoty. Czy doceniasz każdy oddech? Ta chwila już nie wróci nigdy.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Dzień dobry, Władek Bałtycki tutaj, przed mikrofonem właściwie, z archiwum Wax Trax. Już nie będę mówił, co to jest Wax Trax, bo ci, co słuchają nas, to wiedzą, a ci, co się będą chcieli słuchać, to niech się nauczą. Dziś mam zamiar przedstawić płytę Luca Vanackera, płyta zatytułowana The Ship, datowana na rok 1984. To była płyta, którą Luke Vanacker nagrał po Taking Snapshots i Zaz Buddhist. Płyta uczyniła z niego międzynarodową gwiazdę undergroundu, mimo że musiał nosić

wyjechać do Ameryki i dołączyć do Revolting Cox. Reszta jest historią, jak mawiają, tak jak ten wspaniały album, który brzmi tak świeżo, jak kiedy został pierwotnie wydany w roku 1984. Tytułowy utwór jest jednym z najpotężniejszych utworów, jakie kiedykolwiek wydano w Belgii, a ci, którzy widzieli wtedy Van Ackera w akcji, wiedzą dokładnie, co mam na myśli. Belgijska muzyka zawsze miała coś z afrykańskich rytmów, od Luna Twist do Ale Ale, a Luc Van Acker również ma taką piosenkę, Rain. Zana jest oczywiście hitem płyty, może to być sprzeczność, ale piosenkę śpiewała Anna Domino i ze wszystkich jego piosenek brzmiała najlepiej, przepraszam, brzmiała najmniej jak Luc Van Acker, ale stała się jego największym hitem. Heart and Soul to funk punk lub coś w tym stylu z gitarą Davida Rhoadsa, który grał z Peterem Gabrielem od 80 roku. Wild and Angry było jak pierwotny krzyk, piosenka o niemożliwej do utrzymania energii. Keep Talking ma wysoką zawartość Talking Heads dzięki perkusji Jean-Marie Ertza. W punkowym utworze Wild Life słychać skrzypce Blaina L. Renningera z Taxi the Moon. Luc poznał Renningera, gdy produkował mini album Anny Domino East West. Każdy ma swój ulubiony utwór z tego klasyka. Dla mnie jest to The Fear in My Heart, syntezatorowy utwór, który chwyta za gardło i nie puszcza. Jak to powiedziałem, The Ship to klasyka, a teraz czas na to, ażeby tą klasykę po prostu wysłuchać. 8 utworów, bo tyle mieści się na long playu i tej wersji będziemy słuchać, ponieważ tych płytek zostało wydanych kilka, żeby nie powiedzieć więcej niż kilka. I są różne ilości utworów. The Ship, Rain, Zana, Heart and Soul, Feels Like Love, Wild and Angry, Keep Talking i Wildlife. Wildlife, przepraszam. W nagraniu wzięli udział Dave Allen bass, Brian Neville perkusja, saksofon, wokal wspierający, David Rhoadsa gitara, Christian Ramon mix wykonał, a Ian Couple także, orkiestra smyczkowa Identa mix, no i tyle po prostu. Luc Van Acker, Ship, The Ship, rok 1984.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w Twoim domu.
1: Cześć, nazywam się Marta Wójcik, czyli redaktor Wenus, a to jest Odlot na Wenus. W dzisiejszym odcinku przesłuchamy wspólnie, jak dla mnie, jednego z najbardziej niezwykłych soundtracków, jakie istnieją w historii kina i muzyki. No okej, być może przesadziłam, brzmię patetycznie, za bardzo podwalam, ale musicie wiedzieć, że akurat ten film traktuję bardzo osobiście, a mam na myśli ścieżkę dźwiękową do filmu Blade Runner, Łowca Androidów Ridleya Scotta. No i dlaczego mam taką słabość do tego filmu i soundtracku stworzonego przez Vangelisa? Nikt nie pytał, ale powiem. I to dlatego, że jedna z pierwszych sesji zdjęciowych, którą wykonałam w studiu, była inspirowana właśnie tym filmem. A w filmie zakochałam się nie tylko z powodu zawartych w nim tak naprawdę klasycznych dywagacji na temat egzystencji człowieka i rozwoju technologii, jak to wpływa na ludzi, ale cała estetyka Blade Runnera Ridleya Scotta była fantastyczna. No wiecie, sceny oparte na zbudowaniu sztucznego światła, które były dla mnie taką inspiracją, że siedziałam przez rok non-stop w studiu, żeby nauczyć się uzyskać podobne efekty jak w poszczególnych scenach. A tamta sesja zdjęciowa trwała aż 5 godzin i żeby ją zrobić, pojechałam specjalnie do Poznania.

ale dość paplaniny, bo zabraknie nam czasu na konkretne informacje i samą muzykę, którą usłyszycie w dzisiejszym odcinku. Jak wcześniej wspominałam, oryginalną ścieżkę dźwiękową do filmu Blade Runner z 1982 roku stworzył Vangelis i było to naprawdę bardzo, bardzo ważne dzieło w twórczości artysty. I które bardzo szybko zostało nagrodzone i nominowane do najważniejszych nagród w świecie, w branży muzyczno-filmowej. W swoich audycjach bardzo często opowiadam o nagrodach, wyróżnieniach i pozycjach na dawnych listach przebojów, ale dzisiaj sobie daruję, bo no mówię, mamy bardzo mało czasu. Na wstępie powiem taką ciekawostkę, że została stworzona orkiestrowa wersja soundtracku, która szybko została odrzucona zarówno przez reżysera, jak i samego Vangelisa. Cały soundtrack jest bardzo, bardzo przejmujący, emocjonalny i tak idealnie oddaje klimat ponurego, mrocznego futuryzmu. Vangelis tworzył tę ścieżkę dźwiękową w swojej siedzibie nagraniowej w Londynie. Jego praca polegała na oglądaniu taśmy wideo z poszczególnymi scenami i improwizacji utworów w tym samym czasie, żeby zsynchronizować dźwięk z obrazem. Muzyk zastosował techniki folejowskie i wykorzystywał syntezatory diegetyczne i niediegetyczne. No i właśnie można usłyszeć w Love Them saksofon Dicka Morrisseya i wokale Demisa Roussosa. A oprócz syntezatorów używał on również tradycyjnych instrumentów, takich jak gamelan, dzwonki, gong, werbel, kotłów i dzwonków rurowych. Będę trochę chaotyczna, bo zarówno jak o samym filmie, jak i jego ścieżce dźwiękowej można mówić naprawdę godzinami, a ja mam łącznie godzinę czasu, żeby zrobić wprowadzenie i puścić muzykę, więc opowiem Wam o wydaniu ścieżki dźwiękowej do Blade Runnera z 1994 roku. I ta wersja została oficjalnie wydana przez East West, czyli Warner Music w Wielkiej Brytanii i Atlantic Records w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście to wydanie dostało duże uznanie i pojawiło się na topowych pozycjach na listach przebojów. I tak to wydanie zawiera wiele niepublikowanych i niewykorzystanych w filmie utworów. Dokładnie wygląda to tak, że cztery z utworów, czyli Main Titles, Blush Response, Wait For Me i Tears in the Rain, posiadają fragmenty dialogów z filmu, a utwory od pierwszego do czwartego są zmieszane w jedną całość, a w utworach od piątego do siódmego panuje cisza, a utwory końcowe od ósmego do dwunastego łączą się w jeden płynny utwór. I tak to wygląda. Ogólnie jeśli chodzi o historię wydawnictwa ścieżki dźwiękowej do filmu Blade Runner, było wiele problemów z powodu czysto technicznych, czyli opóźnień i słabych reprodukcji. I to właśnie doprowadziło do tego, że na przestrzeni lat powstało dużo nielegalnych nagrań tego soundtracku. Także pierwotnym i jedynym wydaniem tej ścieżki dźwiękowej była po prostu taśma inżyniera dźwięku, który pracował przy miksowaniu filmu. I pomimo kiepskiej jakości nagrania, to cieszyła się popularnością i uznaniem. No dobra, można gadać w nieskończoność, ale czas na najważniejszą część tej audycji, czyli przesłuchania ścieżki dźwiękowej z filmu Blade Runner.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Witam serdecznie wszystkich w mojej kolejnej audycji Bez Nieczulenia. Dzisiaj moim gościem jest Sidu, wokalista Zbira.
2: Tak to ja, cześć, witam wszystkich.
1: Chciałabym dziś pogadać z tobą krótko o waszej ostatniej płycie, która jest według mnie mocno grzeczniejsza od innych.
2: No jest, tak. No ale
1: dlaczego?
2: Takie coś jak ewolucja, słyszałaś?
1: Kurwa, tak, dokładnie. Wiesz,
2: 20 lat temu graliśmy, to nie umieliśmy w ogóle na gitarach grać, nie? I przez 20 lat udało się nauczyć, kurwa. Ja myślę, że to jest właśnie, to jest przyczyną tego, że ta płyta jest inna, że jest taka bardziej, no nie wiem, skomplikowana może muzycznie, nie?
1: Że wszystko idzie dalej tak, no, że jest tak, tak,
2: tak. Też jest inna, bo już wiesz, ile można, kurwa, tego oja upaść takiego siedmiesznego, kurwa, nie?
1: No właśnie, nie? No, ileż można śpiewać o
2: piwie,
1: chlaniu i,
2: tak,
1: no, biciu się.
2: To się zmienia, nie? Ja pierwszy raz w życiu napisałem tekst o polityce, który jest na tej płycie, bo nigdy starałem się trzymać tego gówna z daleka, nie? Ale już to, co się działo w Polsce, no to sami dobrze wiemy, nie? No jest inna, to się zgodzę, wszyscy to mówią, ale mówią, że jest okej, okay, także no, no tego się trzymajmy.
1: Jest okej, okay, jest fajna. Słyszałam też taką opinię, że jest mocno kalifornijska, bardziej, że jest taka wpadająca w klimaty Rancida.
2: Wiesz, to chyba przypadkowo, bo raczej nie jesteśmy fanami tych zespołów, ale może, wiesz, no, gramy coś innego, zawsze
1: bo,
2: gramy
1: to
2: swoje,
1: jest bardziej,
2: nie?
1: Na pewno jest bardziej melodyjna,
2: no
1: nie?
2: No tak, zawsze mamy melodyjne kawałki, nie? Ale możliwe, tylko to ci mówię, to niezamierzony efekt, to chyba przypadkowo tak wlazło, nie? Że odbiorcy tak to widzą. Nie? Dla nas jest po prostu, to tak jak gramy, no, przede wszystkim nam się to musi podobać. Nie? Jak nam się coś podoba, to wtedy to wydajemy, a już potem wy oceniacie jako słuchacze, jako tamten, czy to jest okej, czy nie. Jak nie jest okej, to fuck you, a jak jest okej, to spoko.
1: To posłuchajmy w takim razie teraz numeru otwierającego płytę 130 dB, Buntownicy.

0: Rozmawiam z wokalistą zespołu Zbir, Sidem, o ich ostatniej płycie 130 dB. Sidu, ta płyta jest dla mnie też trochę pesymistyczna, nostalgiczna. Szczególnie kawałek Co stało się. W tym numerze to mamy glany schowane głęboko w szafach, w garażach auta zamiast prób. Nic już ma się nie wydarzyć. Skąd takie podejście? Co się stało?
1: Jadąc tu nawet, żeśmy się z Bartkiem śmiali, tutaj dzisiaj na koncert. Bartek, nie pamiętasz, było kiedyś, kurwa? Mówię, tak, no, każdy, kogo znałeś, grał w kapeli. Wszyscy grali w kapelach, wszyscy mieli zespoły, kurwa.
0: No ale dalej ludzie mają zespoły, nadal zakładają zespoły.
1: Coraz mniej jest tego, ja zauważyłem, coraz mniej, po prostu przyczyną pewnie jest to cyfryzacja cała, nie? Jak taki młodzieniek, kurwa, ma 17 lat i on ma kupić sobie perkusję za, kurwa, 6 klocków, a ma w domu komputer, na którym zrobi muzykę, no to już masz prosty chyba jest ten, nie?
0: Nie do końca się z tym zgadzam.
1: A poza tym ten kawałek nie jest aż tak pesymistyczny, bo na końcu zadaje pytanie. Zapytaj sam siebie, dlaczego nie grasz w kapeli, dlaczego twój garaż jest pusty, kurwa, jesteś niesamowity.
0: Tak, no tak, ale tam, końcu, jest jeszcze, tam jest jeszcze taki tekst, no, który jest dla mnie, no, na maksa pesymistyczny. Ale. Zmarnowana szansa,
1: żeby
0: zostać kimś. I to jest dla mnie, jak tego słuchałam, no, to tak sobie pomyślałam, kurczę, Sido, śpiewasz tak, jakbyśmy już byli 50-60-latkami, którym już nic nie zostało, że ta nasza muzyka już nic nie znaczy, ja tak odbieram. Że ta
1: nie,
0: nasza muzyka nic nie znaczy, nie?
1: Chodziło mi, wiesz o co, no ja mam 50 lat, nie? Za rok. Ale chodziło mi bardziej o to, że...
0: No ja mam 43.
1: Ci moi znajomi, których tam, wiesz, ze szkoły czy coś, większość ma, albo większość umarła i nie żyje, przepiła, przećpała, a reszta ma, bo firmy, wiesz, sobie żyją, mają prawdziwe rodziny, prawdziwe domy, takie, wiesz, w cudzysłowie, wiesz, o co mi chodzi, nie?
0: Tak, których, gdzie, kurwa, tak, gdzie no, w garażach są auta,
1: tak,
0: a nie
1: udają dorosły, nie? A my dalej jesteśmy jak dzieci, kurwa, no nie ma się co szukiwać, nawet grow up, kurwa, nie? No, także nie jest pesymistyczny. Jak do tego podejdziesz w ten sposób, to wydaje mi się, że on jest...
0: Nie, właśnie tak podeszłam, no ale dobra.
1: Myślenia. Może ktoś z nich wypierdoli z garażu samochód i otworzy znowu kapelę, odpali. Chuj wie, nie?
0: Oby tak się stało, tymczasem słuchamy numeru Co stało się?

0: Tak jak już wcześniej wspominaliśmy, nowa płyta znacznie różni się od poprzednich wydawnictw.
1: Ja przypomniałem tą ostatnią, przedostatnią płytę. Ja tam, bo myśmy się wtedy zebrali do kupy, zaczęliśmy grać w ogóle, żeśmy tą płytę robili, tak wiesz, ja tam wykorzystałem trochę starych tekstów jeszcze, nie? Które miałem gdzieś tam w szufladzie, poprzemieniałem, pozamieniałem. Dlatego jestem taki jeszcze trochę chuligański tam sznyt, nie? No, a teraz już te wszystkie teksty, które są na tej płycie ostatniej, pisałem już teraz, w tej rzeczywistości, jaka się dzieje, to, co
0: Nowej.
1: przeżywamy. No,
0: Twojej nowej.
1: jak ci mówię, pierwszy raz o polityce napisałem, co mi się nigdy nie zdarzało, miałem
0: Właśnie,
1: takie
0: no i
1: wyjebane
0: właśnie
1: na
0: to
1: to,
0: było
1: nie?
0: moje, dobra,
1: No.
0: moje następne pytanie, okej, to jak już powiedziałeś, to dlaczego?
1: No kurwa, no bo mnie to rozpierdalało, co się dzieje w ogóle tutaj w tym kraju, nie?
0: A wcześniej cię nie rozpierdało?
1: Wcześniej miałem wyjebane, bo nie odczuwałem tego, wiesz, nikt nie atakował mnie osobiście, nie? A przez to, co się działo, byłem atakowany ja, moja rodzina i tak dalej, przez te wszystkie machlojki rządowe, nie? Wiesz, moja siostra umierała na raka w tym czasie, a kolesie, kurwa, już tam milionów, kurwa, przeznaczają na jakąś propagandę, wiesz, no to jest, kurwa, kurestwo, nie? No, poza tym podzielenie, wiesz, jak ludzi, kurwa, no nie, to dla mnie katastrofa, aż się tak wkurwiłem, że...
0: Ale to dla mnie zajebiście,
1: No.
0: że wreszcie zbir pierwszy kawałek
1: No.
0: polityczny.
1: Tak,
0: Bo
1: no bo nie
0: pierwszy
1: czułem się
0: chyba w
1: potrzebny, bo
0: historii,
1: miałem,
0: nie?
1: tak, miałem wywalone na politykę, absolutnie, jestem cały czas apolityczny. Każdy polityk to kurwa i szmata, nie szanuję żadnego z nich, nie? Czy on jest z takiego ugrupowania, czy z innego ugrupowania, koniec, to jest polityk, nie? Do władzy się garną tylko głąby, które kurwa, no nie wiem, nie kumam tego uczucia rządzenia ludźmi, nie? I zarabiania na tym kurwa w chuj dobrej
0: No ale
1: kasy, nie?
0: czasem trzeba zająć
1: No to
0: stanowisko.
1: zająłem właśnie, nie? I to zrobiliśmy właśnie w ten sposób, nie muzycznie, kurwa, nie?
0: I super. Dla mnie
1: No.
0: super, bo dla mnie kawałek jest
1: Tak, no to
0: jeden z
1: sobie.
0: lepszych na płycie.
1: Ja mam córkę, która ma 23 lata, ona się bała zaś w ciążę, no bo przez tę aborcję, przez to wszystko. No, sami wiemy, o co chodzi, nie? No ile można, kurwa, no, daj spokój, nie?
0: No to
1: No.
0: dobra, to teraz słuchamy. No otwórz oczy.
1: Otwórz oczy, otóż to.

0: Jakiś czas temu trochę ograniczyłeś picie alkoholu.
1: No.
0: Czy miało to wpływ jakiś na tą płytę? Bo wydaje mi się, że tak.
1: Ta.
0: Ale mogę się mylić oczywiście.
1: Tak, bo no, słychać, bo ja na każdej płycie, pomimo tego, że dalej mówię, nie umiem grać na gitarze, nawet nie potrafię nastroić gitarę, robię muzykę też, nie? I zawsze jak robiłem muzykę, bo człowiek był nadźgany, wszystkie kawałki, które robiłem, były szybkie. A teraz zacząłem, zrobić chyba 3 kawałki na tą płytę, chodzi o samą muzykę, nie? I chłopaki się dziwili, że są takie wolne, że są w ogóle spokojne, nie? To właśnie przez
0: dlatego
1: to, że
0: grzeczniejsza jest płyta.
1: Tak, że nie ma podbicia tej adrenaliny alkoholowej, nie? Przy robieniu kawałków, nie?
0: Dobra,
1: nie
0: tekstowo?
1: Tekstowo nie miało wpływu. Nie, to, że nie piję czy piję, to nie ma wpływu na to.
0: Dobra, no to oczywiście no. Muszę ci zadać to pytanie, które tak. Ci zadawałam już ostatnio.
1: No.
0: Co jest tym kawałkiem ty? Bo ja go rozumiem dwojako.
1: Kawałek właśnie może interpretować sobie jak się chce.
0: No nie, nie, nie, nie. Jak ty go interpretujesz? Ja jesteś autorem tekstu?
1: Tak, tak, ja wszystkie teksty napisałem.
0: No, nie? Czyli no. Jak ty go...
1: Wszystkie płyty, ja tam mam 90% jest moich.
0: To to zdradź.
1: Muszę to zdradzać? Nie, niech to zostanie tajemnicą. Jest troszkę o tym, co cię gnębi, twoje nałogi, które cię kurwa wprowadzają w jakieś tam, wiesz, jak dziwne sytuacje. Ma być wszystko okej, zawsze kończy się szajsem. No pewnie też jest trochę o miłości, jest trochę o nienawiści, no takie, wiesz, życiowe kawałki, nie? No. Ale wiem, że odzew był, jak płyta wyszła, bardzo dużo ludzi do mnie pisało, że właśnie że z tym kawałkiem się utożsamiają, z tekstem, nie?
0: A jak ci powiedzieć, że z czym się utożsamiają?
1: I właśnie z tym i miłosne sprawy, i sprawy uczuciowe, i sprawy alkoholowe, no. Czy tam odwykowe.
0: Był jak pisałeś już ten tekst, na pewno miałeś jakiś zamysł.
1: Nie, on już był bez emocji pisany, bo ja byłem wtedy po rozstaniu, no bardziej bez emocji, po prostu gdzieś coś tam kiedyś w głowie zostało, bo ja mam tak, jak piszę teksty. Kiedy upierdolę, wiesz, że 4 kartki A4 i z tego wyciągam tylko jedno zdanie i z tego robię tekst albo coś, nie? I właśnie ten początek, nie? Mi został i z tego walnąłem cały tekst po prostu, nie?
0: Dobra, no, czyli mi nie powiesz co. Ja na pewno na bank miałeś jakiś...
1: No, i... Może że sprawkę na przykład artysta miał na myśli, nie wiem, no. Dobrze, tak
0: dobra, dobra, Sido, nie chcę powiedzieć, słuchamy kawałka ty.
1: Tak jest.

0: Macie też fajne dwa covery na płycie. Dla mnie tym lepszym, znaczy lepszym, no mi się bardzo podoba cover Deutera, ponieważ tam słychać ten twój wokal taki zbirowski bardziej, bo na tym, na tej płycie twój wokal jest taki trochę łagodniejszy.
1: Ty jest, pod muzykę robisz wokalnie. No.
0: A ten cover Deutera jest zajebisty. Czemu akurat Deuter? Wiem, że fajnie tam zmieniłeś dzielnicę z warszawskich na śląskie. Tak. Bardzo mi się to podobało.
1: Zagłębiowskie.
0: Zagłębiowskie, tak.
1: Ja gram zasadniczo na scenie, jestem od ponad 30 lat w różnych kapelach. I ten kawałek Deutera Beton & 3 w każdej robiliśmy cover. W każdej kapeli, w której grałem, robiliśmy cover tego kawałka, bo jest tak zajebisty. Jest prosty, jest punkowy, no jest po prostu kurwa mistrzowski, nie? I tekst, muza jest prosto, jest kurwa cztery akordy, masz wyjebane, nie?
0: Słychać po twoim wokalu, że go czujesz.
1: Tak, i dlatego ten. I ta zmiana tekstu też już była wcześniej, ja już go, jak żeśmy go samego początku, jeszcze pamiętam, Mighty Sikorski, jak robił Wrzora koncerty, tam Gitness i tak dalej, to myśmy już to grali tam wtedy, nie? Z innymi kapelami, bo ze Zbira żeśmy tam weszli dopiero później, nie? No i to jest po prostu sentyment, no i wreszcie mówię, chuj, nagram se to kurwa, bo nigdy tego nie nagraliśmy z nikim, nie? No i masz.
0: I jeszcze ładnie zapowiedział.
1: No, jeszcze na tak, bo on wtedy robił zajawkę, nam Kellner robił na Róg na Bagnie, pamiętam, i z tego, nie, żeśmy sobie tam...
0: No to dobra, to teraz posłuchamy tego covera.
1: Tak jest.
0: Zapraszamy.
2: Witam, Paweł Kellner. Zapraszam wszystkich.

0: I mamy drugi cover, Die Totenhosen. Czemu akurat ta kapela?
1: Czemu Die Totenhosen? Nie wiem, powiem Ci szczerze. Jakoś ten kawałek mi gdzieś taki żył dawno temu w głowie i wszystkim się podobał, i mi, i Bartkowi, tam wiesz, Paciorowi. I szukaliśmy jakiegoś coveru dobrego na tą płytę, znaczy jakieś kapeli, żeby była fajna, nie sztampowe coś, nie? Nie tłumaczyłem go jeden do jeden, bo nie da się go przetłumaczyć jeden do jeden, nie? Bo to jest, wiesz, inaczej się śpiewa po niemiecku, inaczej po polsku, inaczej po angielsku, nie? Ale ogólny
0: Wiesz,
1: sens kawałka wydaje mi się, że udało mi się przekazać tym tłumaczeniem, nie?
0: jeden do jeden,
1: No.
0: to też nie, jeśli robisz covery,
1: Właśnie, no
0: to
1: my
0: tak
1: zawsze robimy dziwne, nie? Robiliśmy to i Dosłów przecież, nie? No.
0: jak
1: Robimy
0: The
1: inaczej, nie?
0: Analogs nasze
1: No,
0: ciała
1: analog też. No też żeśmy pozmieniali, bo zrobienie
0: jest
1: 1 do 1,
0: opinne.
1: no to jest trochę bez sensu.
0: Dokładnie.
1: No.
0: A też tak uważam,
1: No.
0: że trzeba
1: No, my
0: dbać ze
1: zawsze
0: swojego.
1: kombinujemy, nie? Że Republika, jak zrobiliśmy całkowicie, wiesz,
0: Tak,
1: inaczej,
0: dokładnie.
1: zrobiliśmy to Idolsu. No fuj, Kocparę, przecież jeszcze troszeczkę inaczej niż oryginał leci, nie? Żeśmy pozmieniali tam,
0: No dobra, no
1: no.
0: to co? Słuchamy kolejnego coveru. Gdzie jesteś,
1: No.
0: Aleks?
1: Jesteś Aleks.

Rozmawialiśmy z Sidem, wokalistą zespołu Zbir ze Śląska, o ich ostatniej płycie 130 decybeli. Wydawnictwo ukazało się w 2023 roku, tak dla przypomnienia. Jakby ktoś chciał płytę, to dostępne są zarówno CD, jak i winyle. I te zresztą ostatnie, i te wcześniejsze w Hardcore Tattoo Studio and Record Store przy ulicy Świętego Tomasza 26 w Krakowie oraz na naszej stronie internetowej www.hardcore.com. hardcoretatu.pl. Także zapraszam na zakupy jak coś. Bardzo Ci, Sidu, dziękuję za dziś. A teraz jeszcze posłuchamy numeru głos z płyty 130 decybeli.

0: Moim drugim gościem dzisiaj jest gość z Warszawy.
1: Cześć wszystkim, z tej strony Mikser z From Today.
0: Zespół From Today powstał w listopadzie 2016 roku. Wasz debiutancki album został wydany w styczniu 2020. Niedawno, bo 12 października tego roku, ukazała się wasza druga płyta Wearing Scars Like a Crown. Z tego co wiem, mocno identyfikujecie się z tym tytułem.
1: Wearing Scars Like a Crown, czyli w wolnym tłumaczeniu nosząc bliznę jak koronę, ma dla nas szczególne znaczenie. Może brzmieć to górnolotnie oczywiście, ale blizny symbolizują doświadczenie życiowe, zarówno te bolesne, jak i te budujące. Noszenie ich jak koronę to wyraz chyba dumy z tego, co przeszliśmy i kim staliśmy się dzięki tym doświadczeniom. Wiesz co, wierzymy, że każda trudność, z którą się mierzymy, kształtuje nas w pewien sposób i czyni silniejszymi. Co zresztą mamy nadzieję słychać jest w naszych tekstach. One są niejako świadectwem naszej siły przetrwania, a przede wszystkim rozwoju. A dlaczego identyfikujemy się z tą frazą? Ponieważ wierzymy, że nasze doświadczenia, nawet te najbardziej bolesne, w jakiś sposób kształtują nas i czynią silniejszymi. Warto jest akceptować swoje przeżycia i przemieniać je w siłę oraz inspirację do dalszego działania.
0: Posłuchajmy więc teraz numeru Hard Lesson, który otwiera album i tekstowo porusza właśnie temat trudnych doświadczeń życiowych i lekcji, które z nich wynosimy. I

0: W jednym z kawałków podkreślacie, że muzyka łączy w sobie warszawski folklor, wrocławski vibe, zamojską dumę, białostockie sznyty, żyrardowską omertę, ciechanowski smak i ożarowski beton. Skąd właśnie takie określenia i czemu akurat te? Szczególnie zainteresowały mnie te białostockie sznyty, ponieważ Tomek, z którym zresztą prowadzę tę audycję czasem, jest właśnie z Białegostoku i w sumie to pytanie było też trochę od niego. Skąd jest takie określenia?
1: Ja widzę, że zabieg zaciekawienia początkiem kawałka Represent się powiódł. Wiesz, wiele osób zadaje nam to pytanie. Odpowiedź jest dosyć prosta. Te określenia, które jeszcze za chwilę wymienię, są niejako hołdem dla różnych miast i regionów, z których pochodzimy, lub które wywarły na nas jakiś wpływ. I tak warszawski folklor odnosi się do naszych korzeni i miejsca, gdzie wszystko się u nas zaczęło. To przecież tutaj powstało From Today i tutaj na co dzień działamy. Wrocławski vibe. Niespożyta energia i atmosfera tego miasta, która nas inspiruje i jest znane z bogatej sceny muzycznej i artystycznej. Przy okazji warto chyba wspomnieć, że nasz wokalista Krzysiek mieszkał tam przez 5 lat i chciał zaznaczyć, jak ważny to był dla niego okres w życiu. Zamojska duma. Zamość z kolei to miasto niezwykle głębokich korzeni kulturowych, jak również rodzinne miasto naszego basisty Wojciecha. Tak odrobinę reprezentuje naszą niezłomność i wierność własnym wartościom. Białostockie sznyty wreszcie. To określenie nawiązuje do surowości i autentyczności Białegostoku, miasta z charakterem i mocnym brzmieniem sceny undergroundowej. Takie jest podejście naszego wokalisty Krzyśka, pochodzącego z tego właśnie miasta. Ostre i bezkompromisowe podejście do muzyki i życia. Po prostu. A skoro wspomniałeś, że twój Tomek jest z Białegostoku, to serdeczne pozdrowienia dla niego od całego From Today i cieszymy się, że możemy nawiązać do jego rodzinnych stron. Żyrardowska omerta. Symbolizuje taką naszą lojalność i solidarność w zespole, podobnie jak kodeks milczenia w mafii. Taki klimat nawiązujący do mojego rodzinnego miasta. Ciechanowski smak z kolei to unikalne brzmienie i charakter naszej muzyki. Z Ciechanowa bowiem pochodzi Artur, nasz gitarzysta, kompozytor utworów oraz realizator muzyczny naszej płyty. A ożarowski beton, ten kojarzy się z twardością tak naprawdę i nieustępliwością w zasadzie w dążeniu do celu, z czym oczywiście się identyfikujemy, a przy okazji jest rodzinnym miastem naszego drugiego gitarzysty Wojtasa. Dlatego tak jak widzisz, każde z tych miejsc ma dla nas jakieś specjalne znaczenie, które nas reprezentuje. Co ciekawe, ten tekst z początku kawałka powstał spontanicznie na próbie w formie żartu. Jednak jak widać w pełni nas identyfikuje, dlatego postanowiliśmy wpleść go na stałe do naszego repertuaru.
0: Słuchamy teraz utworu Represent.
2: From Today 2024 reprezentuje warszawski folklor, wrocławski vibe, zamojska duma, białostockie sznyty, żyrardowska omerta. Dodaj do tego ciechanowski smak i ożarowski beton. Jedziemy!

0: Czujesz, że rozwinęliście się muzycznie i tekstowo na drugiej płycie?
1: Oj, to zawsze takie niewdzięczne pytanie, bo trudno być wobec swojej twórczości obiektywnym. Myślę, że druga płyta jest dla nas takim krokiem naprzód. Według mnie jest bardziej dojrzała i spójna w porównaniu do debiutu. Myślę, że muzycznie rozwinęliśmy się, eksperymentując z nowym brzmieniem, no i nowymi kompozycjami kawałków, troszeczkę zmienionymi, ale wciąż trzymając się tak zwanego hardkorowego sznytu. No i uwaga, po raz pierwszy pojawiła się nawet w jednym z utworów solówka, grana przez Artura. No i na pewno słuchacze odnajdą w naszych riffach więcej nawiązań do muzyki metalowej. Jest ciężej i bardziej technicznie. Ewoluowały również teksty. Krzysiek, który jest ich autorem, porusza w nich więcej osobistych tematów, dzieląc się jednocześnie naszymi doświadczeniami i przemyśleniami. Cały album tworzy spójną historię o radzeniu sobie z przeciwnościami losu i znajdowaniu siły w samym sobie. Myślę, że na naszym drugim albumie słychać nasz rozwój, zarówno zespołu, jak i każdego grającego z osobna. Dla mnie osobiście materiał jest bardziej wymagający i nie dający odpocząć podczas koncertu.
0: To teraz numer Submission, który opowiada o walce z wewnętrznymi demonami i presją otoczenia.

0: Album Wearing Scars Like a Crown został wyprodukowany nakładem wytwórni From Today Bookings. Rozumiem, że wytwórnia powstała na potrzeby waszego zespołu.
1: Rozumiem, że pytanie ma być w kategorii podchwytliwych, tak? Otóż From Today Bookings jest agencją koncertowo-muzyczną. Powstało nie tylko z myślą o naszym zespole, ale głównie jako platforma wspierająca rozwój sceny hardcore metal w Polsce. Została założona i sprowadzona przez Krzyśka i przeze mnie. Dzięki niej mamy możliwość nie tylko promowania własnej twórczości, ale również współpracy z innymi zespołami, organizowania koncertów, no i festiwali. No może wspomnę, że jednym z największych osiągnięć From Today Bookings jest organizacja festiwalu ciężkich brzmień Frozen Sunfest w Warszawie. Nie wiem, czy o niej słyszeliście. Dwie edycje tego wydarzenia, które odbyły się w Warszawie w 2022 i 2023 roku, przyciągnęły bardzo dużo fanów i jak myślę stały się ważnym punktem na mapie muzycznej naszego kraju. A Frozen Sunfest był nie tylko okazją do zaprezentowania się dla znanych, oczywiście i czynionych zespołów, ale również szansa dla wschodzących talentów na zaistnienie w świadomości szerszej publiczności, czego zresztą daliśmy wyraz, zapraszając na festiwal zespoły rozpoczynające swoją przygodę ze sceną. Chcemy w ten sposób przyczynić się do rozwoju i integracji całego środowiska muzycznego spod znaku ciężkiej muzyki, niezależnie czy to będzie hardcore, czy tam metal, czy grunge, czy różne inne muzyczne gatunki ciężkiej muzyki. From Today Booking angażuje się oczywiście również w działalność wydawniczą, dlatego też 12 października dzięki wsparciu From Today Bookings ukazał się nasz drugi długo wyczekiwany właśnie album.
0: To teraz zapraszam do posłuchania numeru From Today Not For Me, który opowiada o odrzuceniu tego, co nie jest zgodne z naszymi wartościami, przekonaniami i zachęca do podążania własną ścieżką.

0: Release party waszej nowej płyty dopiero się odbędzie, zresztą już niedługo, bo 30 listopada. Mikser, zaproś więc ładnie słuchaczy Radia Odzew na waszą imprezę.
1: Ładnie, proszę. Tak naprawdę to serdecznie zapraszam wszystkich słuchaczy Radia Odzew na release party naszej nowej płyty Wearing Husk Like a Crown. Impreza odbędzie się 30 listopada o godzinie 19 w warszawskim klubie muzycznym Voodoo. Będzie to wyjątkowa okazja, aby usłyszeć materiał z naszego nowego albumu na żywo, spotkać się z nami osobiście i wspólnie celebrować to ważne dla nas wydarzenie. Oprócz nas wystąpią również oczywiście zaproszone przez nas zaprzyjaźnione kapele. Zagrają z nami m.in. Sunday at Nine, Superfan Happy Hour i K-Makers. Ciekawostką i dodatkową wisienką na torcie, tutaj muszę wspomnieć, może być to, że dwie z wymienionych kapel zaprezentują również swój nowy materiał nagraniowy. Nowe płyty. Dlatego gwarantujemy niezapomniane przeżycia, moc pozytywnej energii i solidną dawkę ciężkich dźwięków. Do zobaczenia na miejscu.
0: Ja też was oczywiście serdecznie zapraszam na to release party najnowszej płyty From Today, dzięki Mikser za dziś. Poza tym ten miesiąc będzie bardzo mocny koncertowo, przynajmniej dla mnie. Już jutro mała lokalna imprezka w Krakowie na zapleczu sklepu BC24. Zagrają tam cztery kapele, Leaf Like z Czech oraz polskie Easy, Better Than Wars i Barak. Potem w poniedziałek lecę do Londynu, między innymi na koncert Emil and the Sniffers, ale zobaczymy, co tam się jeszcze wydarzy. Chcieliśmy zahaczyć o koncert Skorupy z Subhumans, ale niestety nie damy rady, bo koncert jest w sobotę, a do soboty niestety w Londynie zostać nie możemy. Ponieważ w sobotę w Bielsku Białej jest doroczny Nacjonalizm Nie Dziękuję Fest, na którym oczywiście trzeba być, więc my również tam będziemy. Dodatkowo jeszcze 19 listopada w Krakowie zagra Agnostic Front z Murphy's Law, więc skoro będzie tutaj na miejscu, to pewnie trzeba będzie się wybrać. Z kolei 22 listopada lecę do Holandii, najpierw na koncert Terrora, potem na festiwal Revolution Calling w Eindhoven, który tak się złożyło, że odwiedzam co roku. Dobrze, że kupiłam wcześniej bilety. Festiwal jest już sold out. Zagrają takie kapele jak Biohazard, Agnostic Front, Exploited, Comeback Kid, Judge, No Turning Back, Lion's Law, All Out War, Integrity, Murphy's Law i wiele, wiele, wiele innych. Także będzie się działo. Na pewno zdam wam jakąś relację z tego wydarzenia. Pewnie w kolejnej audycji, która przypominam odbywa się w każdy pierwszy czwartek miesiąca, opowiem wam o moich listopadowych wojażach. Tymczasem na dziś to wszystko. Dzięki wielkie za to, że byliście z nami i na koniec zapraszam was do posłuchania numeru Crown z najnowszej płyty zespołu From Today. Do usłyszenia!

Cześć, z tej strony Trybula, wysłuchacie audycji Rock and Roll and More w Radiu Odzew. Już za kilka dni Halloween, czyli najważniejsze święto w roku i z tej okazji dzisiaj bez zbędnego gadania pozostawiam Was po prostu z moją subiektywną listą halloweenową. Bawcie się dobrze, miłego słuchania, trzymajcie się, cześć!

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Polskie jazzy. Władysław Bałtycki się kłania. Dziś mam zamiar przedstawić płytę Krzysztofa Zgrai zatytułowaną Laokoon. Flecista Krzysztof Zgraja będzie pamiętany przez słuchaczy przede wszystkim dzięki odjazdowym miniaturom w duecie z Czesławem Gładkowskim, Alter Ego, również z serii Polish Jazz, czy Jackiem Bednarkiem Live in Hanover Walking Color. Tymczasem pomiędzy tymi płytami powstała jeszcze jedna płyta, zagrana w większym składzie i w duchu regularnego fusion przełomu lat 70. i 80. Zupełnie jednak inna od tego, co proponowały królujące wówczas w Polsce laboratorium Extra Ball czy Air Condition. Swoim Laokoonem Zgraja udowodnił, że dobrze wiedział, co się wydarzyło w tym gatunku. Co zaskakujące, najlepiej wyraża to w suitach, czyli długich i dość ryzykownych formułach, choć i tych prób nie wychodzi bez szwanku. Utworem, który zostanie w pamięci każdemu choćby po jednym odsłuchu, będzie 11-minutowa La Concha. To skoczne flamenco utrzymane w duchu Spain i La Fiesta, Chica Corea i Return to Forever. Dudniące bębnami intro z hiszpańskimi frazami na flecie i wtrąceniami Namysłowskiego sugeruje, że będzie się działo. Napięcie buduje Bednarek, grając solo bez akompaniamentu, po czym jak burza wdziera się Zgraja w znakomity groove Marka Stacha. Kiedy wydaje się, że emocje sięgają zenitu, pojawia się Namysłowski z czujną, wpasowaną, a jednocześnie oddaloną od flamenco solówką. A szkoda, że po takim spektaklu Zgraja wyciszył całkiem zespół, żeby zagrać dodatkowe solo, zbędne i dość akademickie. Bardziej wybrednym fanom spodoba się utwór tytułowy, tym razem Zgraja oddał dramaturgię antycznej rzeźby grupa Laokoona, sięgając po język free. Już na starcie chropowate solo na przepuszczonym przez efekt flecie zmienia klimat, choć bas i perkusja jeszcze pozostają w jazz rockowym duchu. Druga część utworu przynosi genialny tercet flet, perkusja, kontrabas z całkiem przepisaną na język free jazzu grą. I w końcu przychodzi suita trzecia, wprowadzając ponownie zmianę klimatu. 10-minutowy Fin de siècle to przede wszystkim ogromne zaufanie dla talentu Krzysztofa Ścierańskiego, zbudowana w duchu nagrań z amerykańskiej stajni CTI. Kompozycja zawiera miękki, oniryczny bas, flażolety i elektryczne piano. Czy coś tu nie gra? Trochę krótsze formy. Rozpoczynającym album Loose Blues to luźno zagrany blues. Miły, przyjemny, ale na tle płyty nie brzmiący wyjątkowo. Całkiem niepotrzebny wydaje się Alex Funky, trwający ledwo minutę funkowy przerywnik. Ostatnia atrakcja na płycie to W oczekiwaniu na, duet z Rito Weberem na przeszkadzajkach, wypełniony przede wszystkim dźwiękiem fletu i efektem echa. Co prawda aż nazbyt wyraźnie słychać w nim inspirację Jean-Lucem Pontim, który podobne rzeczy grał kilka lat wcześniej, ale z Grai udało się uczynić z tego utworu świetne interludium do utworu tytułowego. Płyta została wydana w roku 1981, oczywiście przez Polskie Nagrania, z serii Polish Jazz, volumin 64. Oto skład płyty. Loose Blues, Alex Funky, La Concha, W oczekiwaniu na, Laokoon, Fin de siècle. Muzycy, którzy wystąpili na płycie, to Krzysztof Zgraja, flet, Wojciech Kamiński, fortepian, Fender Rhodes, Zbigniew Namysłowski, saksofon altowy, Jacek Bednarek, kontrabas, Krzysztof Ścierański, bas, Marek Stach, perkusja, Rito Weber, instrumenty perkusyjne. No to życzę miłego słuchania. Krzysztof Zgraja, Laokoon, rok 1981.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Lonsdaleit. Jest to odmiana diamentu znajdowana w meteorytach, dawniej uznawana za osobny materiał i osobną odmianę polimorficzną węgla. Wśród naukowców nie było zgodności co do struktury lonsdaleitu, co wynikało m.in. z trudności w uzyskiwaniu próbek odpowiedniej jakości i czystości. Przez lata trwały spory co do struktury i dokładnego powstania tego materiału. Dopiero w 2017 roku przeprowadzono eksperymenty polegające na symulacji uderzeń meteorytów w specjalnej komorze do badania kolizji. Wykorzystano pociski z fluorku litu o prędkości około 5 km na sekundę, które uderzały w grafitową tarczę o grubości około 2 mm. Stwierdzono, że lonsdaleity powstają bezpośrednio z grafitu w wyniku gwałtownego uderzenia w czasie miliardowych części sekundy przy ciśnieniu 500 tysięcy atmosfer. Struktura lonsdaleitu różni się od struktury diamentu. Przez lata trwały spory, czy jest on twardszy od diamentu, czy nie. Ostatnie badania wykazały, że nie można porównywać go z diamentem, jeżeli chodzi o twardość, ponieważ posiada on właśnie inną strukturę niż diament i w różnych warunkach oba materiały mogą mieć różniącą się od siebie twardość. Jednak mimo swoich właściwości prawdopodobnie lonsdaleit długo jeszcze nie znajdzie żadnego popularnego zastosowania, głównie przez problematyczny sposób jego uzyskiwania.

dobra muzyka. Przede wszystkim, że swoją playlistę nazwałem Silva Rerum, czyli Las Rzeczy. I to rzeczywiście będzie to taki dźwiękowy Las Rzeczy, gdyż no, płyta Robaki, z której pochodzi tenże wspomniany utwór Lux Torpedy, no, ma swoje lata, gdzieś tak z 10-12 nawet lat. Swoją drogą chciałbym pozdrowić tutaj wszystkich tych, którzy obecnie oglądają Puchar Polski w piłce nożnej, bo jednak ten utwór zagrzewa mocno do walki. Nie będę stawał po której ze stron obecnego konfliktu, jeśli chodzi o piłkę nożną na Morawie, no bo ten program nagrywam obecnie gdzieś przed majówką, a teraz słyszycie go w trakcie majówki, więc tym bardziej może być inaczej, jeśli w ogóle będziecie go słyszeć po majówce. Jeśli w ogóle będzie jakaś powtórka, chociaż no w pewnym sensie jakoś uwinąć się trzeba, żeby wam coś sprezentować fajnego. I tak się składa, że parę takich ciekawostek będzie, chociaż w zasadzie to będą znane, dobre, ciekawe utwory, znanych, dobrych, ciekawych artystów, w tym także jednego, czyli Tomka Budzyńskiego, bez którego nie byłoby na pewno tegoż pięknego zespołu, jakim jest Armia.

koncert oczywiście związany z płytą czy projektem Soul Side Story. Można byłoby powiedzieć jeden z najgłośniejszych zespołów, który łączy ze sobą i proste, dosyć ciekawe poetyckie teksty i taką chrześcijańską muzykę i przy okazji też nawet takie brzmienia typowo hard rockowe, też troszeczkę wykraczające poza taką śmieszność rzeczywistości, ale nie mówiącą o tym wprost. Co jest to bardzo dla mnie jakoś piękne w tym wszystkim. Z kolei jednak chciałbym też jednocześnie przestrzec was przed skutkami na pewno wychodzenia na dwór, jeśli chodzi o wdychanie jakichś oparów, dlatego że dobre 40 lat temu nasi przodkowie za bardzo tego nie dostrzegali i w końcu stało się, co się niestety stać miało. Doszło do wybuchu reaktora RMBK 1000 w elektrowni w Czarnobylu, w której doszło do poważnej niestety katastrofy, której skutki odczuwano oczywiście masowo, także i na terenach dzisiejszej Ukrainy, na terenach naszych oczywiście. Ta chmura radioaktywna przywędrowała do nas z ZSRR i ona unicestwiła mnóstwo osób i przede wszystkim też także mnóstwo ludzi zachorowało na choroby popromienne i też działy się naprawdę już straszne chwile też związane z tym, co oczywiście też my przeżywaliśmy. Na tyle dobrze, że jakoś wytrwaliśmy to wszystko, bo byliśmy sprytnym krajem, które też skombinowało sobie ten jodek do picia z wanylu golą w różnych sklepach i to było powszechnie dostępne, ale w niektórych krajach niestety nie mieli tego szczęścia i skutki są niestety obecne do dziś, w związku z tym, że jednak jest parę takich tekstów kultury, które też nawiązują do obecnej katastrofy, do byłej oczywiście katastrofy w Czarnobylu, ale do obecnej też wizji tego wszystkiego, co my widzimy po latach. I chciałem akurat zaprezentować pewien zespół, który na pewno możecie znać z kilku płyt, a nawet także z krótkich long play, jakim jest Czarnobyl Zdrój.

Dosyć charakterystyczny wokal, no i przede wszystkim też tekst. Gryząc chleb, nie możesz być inny. No, to dosyć ciekawa refleksja i też mówiąca o tym, na ile tym samym potrafimy wytrwać we własnej skórze, gdy no, grozi nam niebezpieczeństwo, zeprząt i stajemy przed obliczem samego, no niestety, rażenia wielkiego reaktora, czy nawet też przed całkowitym zgłupieniem, czy różnymi fasadowymi no, niebezpieczeństwami, które nadciągają do nas oczywiście nawet także za pomocą mediów, za pomocą też także no, ludzi, którzy są nie do końca prawi i sprawiedliwi. To jest no pun intended oczywiście, ale no wiecie jak to w tym wszystkim bywa. Płyta Kraina Pustostanu Myślowego z 1995 roku. Całkiem nawet dosyć świeża i nawet brzmi fantastycznie po latach. A skoro mowa tutaj o płytach, które brzmią dobrze po latach, nawet kiedy one są starsze ode mnie, w 1989 roku pewien trójmiejski zespół pod wodzą Jarka Janiszewskiego postanowił wypuścić Taniec Lekkich Goryli, czyli taki fundamentalny, że tak powiem, album dla trójmiejskiej sceny alternatywnej, który na tyle jest tym samym no, przyzwoity i przede wszystkim pamiętam doskonale, jak kiedyś przepracając Facebooki muzyczne, m.in. profil Zapomniany Polski Rock, to tam fragmenty tejże płyty się pojawiały. I do tej pory nawet nie wiedziałem, co to właściwie Bielizna i jaką muzykę gra, aż w końcu usłyszałem Stefana, czyli historię o pewnym no, styranym życiem bokserze. No i wszystko stało się jednak jasne.

Wiem, co teraz chcecie ode mnie usłyszeć, że to jest polskie The Smiths, ale jednak no, bielizna jest oryginalna sama w sobie, więc nie będę tutaj do nikogo porównywał z wielkiego świata, bo no to cóż, jest to jeden z naprawdę najpiękniejszych i najciekawszych kąsków, jeśli chodzi o przełom lat 80. i 90. w polskiej muzyce, więc warto po niego sięgnąć kiedyś. No, może na pewno w Narcyście jeszcze gdzieś tak miejsce swoje znajdzie przy jakiejś okazji. No to teraz ze względu na to, że nieco chciałem przełknąć, to chciałbym wam powiedzieć, że no, wiele typowych sytuacji zdarza się dzisiaj w naszej pięknej politycznej scenie, że niestety pewne piosenki mogą być komentarzem, czy też także no, protest songiem przeciwko temu, co nazywamy taką zwyczajną normalnością, bądź też nienormalnością, która jest skierowana oczywiście ze wszystkich stron, niezależnie od tego, czy prawa, czy lewa, czy nawet środkowa, no to zawsze trafiamy na to jedno i to samo. No i w związku z tym zespół Szklane Oczy i Marta Grąbczewska wraz z dziewczynami postanowiły oczywiście wziąć się za bary za to na albumie Rzeczywistość i z tego pochodzi oczywiście piosenka Orzełkowo. No ale skoro chciałbym zrobić tak taki wyjątkowy kącik, troszeczkę political fiction w dzisiejszym wydaniu, no to będzie oprócz tego utwór T-Love z ostatniej płyty Alright, poseł RP. Najpierw Szklane Oczy.

Więc jeśli będziecie przy grillu, przy karkówce, czy nawet przy boczku zajawiać coś o obecnych sprawach politycznych, to lepiej puśćcie im te utwory w Radio Odzew i miejcie oczywiście to wszystko z głowy, bo jednak po co się tym przejmować, skoro my tak naprawdę wiele ciekawszych rzeczy jako naród stworzyliśmy, zwłaszcza jeśli chodzi o pomoc osobom chorym na raka. Tutaj duże podziękowania dla Łatwoganga i dla całej ekipy za to, że no zrobili to coś, co jest niemożliwym kompletnie, jeśli chodzi o samą akcję charytatywną, ale udało im się zebrać prawie cały budżet polskiego NFZ na działalność samych oddziałów onkologicznych, jak i też na te leczenie tychże różnych osób, oczywiście, którzy mają różne nowotwory, więc no naprawdę chylę czoła. No sam zresztą włączyłem się do tej akcji, też udostępniając zrzutkę, no bo niestety pieniądze nie mogłem dać z obiektywnych powodów, ale no my jednak jako naród lepiej sobie rządzimy, czy nawet radzimy rządząc innymi niż sami politycy. Skoro tutaj mowa tutaj o T-Law, on wydał kiedyś taką bardzo popularną piosenkę o Warszawie, ale myślę, że tamci zaśpiewają o tejże Warszawie dużo lepiej. To Lady Punk.

Mimo tych lat na scenie, które mają, a mają ich 45, no to zarąbiście im się śpiewa. Są młodsi trochę od Stonesów, chociaż znając wiek pana Janusza, no to co można byłoby powiedzieć o Micku Jaggerze, który też nieźle wygląda jak na swój wiek i przy okazji Stonesi też wydadzą w lipcu kolejny nowy album, więc kurczę, no... Naprawdę, czasem myślę sobie, że jednak starcza moc wiele może, nawet bardziej od tej młodszej, coś mi kompletnie zrymowało. No to cóż, chciałbym zaprezentować teraz wam coś takiego, co by było, gdyby zamiast Maćka Maleńczuka w Pudelsach grałaby Kora. Brzmiałoby na pewno dosyć nie najgorzej, zresztą posłuchajmy.

Belli Pupi nie mogłem niestety znaleźć, ani nawet ściągnąć takowej wersji, ale no okazało się, że jednak reggae, kocia muzyka, no to no, przewidzieli oni przyszłość Bienias wraz z Korą doskonale, że no wielu będzie sympatyków tejże muzyki, także szukało szczęścia także na polskim rynku, no ale nieco się jednak przeliczyli. Z kolei troszeczkę takich reggae nie do końca klimatów, no to mógłbym wam nawet polecić coś, co bardzo chciałem zaprezentować zawsze tutaj w radiu, ale niestety no nie chcę być infantylny ze względu na to, że tą płytę już mieliły już wszystkie stacje radiowe i tenże projekt Jugoton, który no jest zasługą Grześka Brzozowicza jako takiego, powiedzmy, frontmana prawie wszystkich projektów muzycznych w tym kraju, szczególnie także tego, który się za bardzo nie zna na kobietach, ale no to już racje estetyczne po jego stronie zostawiam. No to mianowicie mówiąc, sam album Jugoton dla mnie jest kultowy z tego względu, że w telewizji pojawiały się bardzo fajne teledyski właśnie do singli typu Malciki, typu tam nawet także no do samego Rzadko widuje się z dziewczętami, chciałem powiedzieć, właśnie Paweł Kukiz i Kasia Nosowska razem śpiewali. No i chciałem tu właśnie zaprezentować coś mniej znanego, a coś, co kompletnie nie jest przemielone. Mowa tutaj o utworze nagranym z Olafem Triglasowem, który opowiada piękną, nadmorską, że tak powiem, opowieść. Falochron.

późną nocą na bulwarze, na falochronie siedzę sam. Trochę wspominam, trochę marzę, całą noc dla siebie mam. Łyk z butelki mnie rozgrzeje, mokry wiatr pod kurtkę wlazł. Na tym bulwarze zawsze wieje, od kiedy razem nie ma nas. A może swoim życiem żyję, komu tak szumi, któż to wie. Może rybakom, co mieszkają w starym kitrze gdzieś na dnie. Liczę światła statków na redzie, wiem, że tam też nie śpi ktoś. Kręta ścieżka.

Latarnia puls mierzy uparcie. Stado żurawi w porcie śpi. Tylko falochron stoi na warcie. Czy ja to ja, czy mi się śni? W powietrzu czuć zapach bursztynu. Tak zawsze pachniał ojciec mój, kiedy z morza wracał do domu odespać marynarski znów. Tyle razy stąd uciekałem i powracałem razy stąd. Pytam się sam, czy rację miałem, choć dobrze wiem, że to był błąd. Późną nocą na bulwarze, na falochronie siedzę sam. Trochę wspomnę.

Może to wiatr na zgliszcza gra, może to sen schizofrenika, może wymyślam wszystko ja. Mokra twarz to pewnie od wiatru, w gardle drapie ostatni łyk. Kiedyż w końcu zacumuję mój starany życiem bryk. Późną nocą na bulwarze, na falochronie siedzę sam. Trochę wspominam, trochę marzę, całą noc dla siebie mam. Zamiast tych pust butelki całuję, ona też kłamie.

No, powiem szczerze, jakoś łapię się troszeczkę na tej myśli, że Oleg Deriglasow jest naprawdę świetnym kompozytorem, więc pozdrawiam go serdecznie, chociaż on w tym utworze nic nie maczał palców za specjalnie, bo to był pewien jugosłowiański, punkowy chyba, czy reggae dubowy standard. No ale w wersji akustycznej też Olaf Deriglasow kiedyś nagrał na swoją płytę materiał właśnie z tegoż utworu Falochron, więc powinno być wszystko okej. Okay. Szczerze mówiąc, no to jest piękne do słuchania w takie letnie, już powoli zaczynające się białe noce i patrzenie tutaj nad morze, gdzie wszystko płynie, te statki, czy nawet różne piękne horyzonty, które się przemierza tymi statkami. No, chciałbym kiedyś popłynąć takowym. To teraz będzie troszeczkę nieco sentymentalnie, choć radośnie i miłośnie zarazem, bo Supergirl and the Romantic Boys wydali, że tak powiem, no jakieś 2-3 płyty w swojej karierze, chociaż w zasadzie mówiąc, jeden z najpiękniejszych hitów, który wyprodukowali, to na pewno jest ten, o którym się domyślacie, że on jest taki romantyczny, że warto go zacytować, mimo tego, że jednak pora za specjalnie, że tak powiem, majówkowa nie nastraja gdzieś tak wczesna do tego, żeby podejmować jakieś romantyczne, że tak powiem, rozboje, a wieczorem może kto wie,

trochę taki lepszy synthpop, nieco nieodbiegający od standardów disco-polowych, ale no, podobny do kompi, wprawdzie mówiąc. Supergirl and Romantic Boys, oczywiście polecam wam tą kapelę, żeby jeszcze bardziej zgłębić ich dyskografię, bo jednak, no, mają w sobie mnóstwo tych takich petardowych utworów, które warto się w nie zaopatrzyć. Wprawdzie, przepraszam. Wprawdzie mówiąc, nie powinienem prezentować oczywistych utworów, które zostały przemucone przez tysiące razy przez inne stacje, ale skoro mam duży sentyment do tej płyty zespołu Mysłowic, no to jednak muszę się odważyć na to, żeby zaprezentować coś, co troszeczkę mnie definiuje jako człowieka, który też jakoś się na tej płycie wychował.

Prawdzie mówiąc, Artur Rojek to nie tylko korowa Milky Bar, jeśli chodzi o jego twórczość w międzyczasie tych wszystkich pierepałek związanych także z pobocznym oczywiście projektem Leny Valentino, ale no, korowa Milky Bar moim zdaniem jest jednym z najciekawszych albumów, jeśli chodzi o początek XXI wieku. Jak uwaga, jedzie tramwaj też jest takową płytą. No ja jakoś nie rozróżniam, bo nie jestem takim mocno fascynatem, ale jednak tamte oba projekty podziwiam najbardziej za, no, szczerość i oryginalność. Mimo tego, że jednak już dobrych parę lat minęło, no... Chciałbym teraz, no, że tak powiem, zakończyć jakoś optymistycznie, chociaż wygląda na to, że jednak my żyjemy w takim czarno-białym świecie, o którym śpiewał Kazik, też z grupą Jugoton, która musi się pojawić po raz drugi pod sam koniec Narcysty, który dzisiaj był w pełni polski i z tej okazji życzę wam wszystkiego dobrego. Oczywiście niech flaga łopocze na wietrze, niech grill się smaży, niech znajomi was odwiedzają, niech będzie miło, fantastycznie i po polsku przede wszystkim, bo my żyjemy oczywiście w tym kraju, mimo tych wszystkich cierpień, jakie nas spotykają codziennie, ufajmy, że jednak jesteśmy w tym razem. Do usłyszenia za tydzień, Adam Pachołek, trzymajcie się, bye off.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu. Radio Odzew. Najlepsza muzyka w Twoim domu.
1: Bilet do kina. Dzień dobry, witam wszystkich. Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam na kolejny program z cyklu Bilet do kina. Dziś mam przyjemność przedstawić Wam, dla mnie, fantastyczna płyta z fantastycznego serialu Czernobyl. Music from the Original TV Series, tak się nazywa dokładnie ta płyta. Autorką tej muzyki do tego wszystkiego jest Hildur Gudnadottir. To jest taka islandzka kompozytor. Teraz w dobie politycznej poprawności można by było powiedzieć kompozytorka. No, kompozytorka, niech będzie. No to tak, Czernobyl to ścieżka dźwiękowa do historycznego miniserialu Czernobyl, opartego na skutkach katastrofy w Czernobylu, która miała miejsce w 1986 roku. Muzykę skomponowała islandzka kompozytorka Hildur Gudnadottir, a powstała ona przy użyciu nagrań dźwiękowych z prawdziwej elektrowni jądrowej. Album zawiera 13 utworów i został wydany pod szyldem wytwórni Deutsche Grammophon i Water Tower Music 31 maja 2019 roku. Wersja winylowa ścieżki dźwiękowej została wydana przez Decca Records 6 września 2019 roku. Muzyka spotkała się z pozytywnym odbiorem, a słuchacze docenili pejzaż dźwiękowy, kompozycję i metody nagrywania na żywo. Autentyczne podejście do uchwycenia dźwięków w elektrowni jądrowej zostało podkreślone i pochwalone przez krytyków. Została nazwana jedną z najlepszych oryginalnych kompozycji partyturowych Gudnadottir, a następnie ścieżką dźwiękową do Jokera, która została wydana później w tym samym roku. Gudnadottir otrzymała wiele nagród i nominacji za swoją pracę, w tym nagrodę za najlepszą ścieżkę dźwiękową do mediów wizualnych na 62. dorocznej gali rozdania nagród Grammy. W sierpniu 2018 roku podczas kręcenia serialu Gudnadottir i producent ścieżki dźwiękowej Chris Watson udali się do elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie, gdzie głównie kręcono serial, aby nagrać mroczne dźwięki otoczenia do ścieżki dźwiękowej. Podczas nagrywania w obiekcie jądrowym zespół muzyczny nosił kombinezony ochronne jako środek bezpieczeństwa. Gudnadottir, kompozytorka, chciała, aby elektrownia i promieniowanie były głosem samym w sobie. Chciała zrozumieć uczucie, jakie musiało przechodzić przez głowy ludzi, gdy próbowali odnaleźć się w tej katastrofie, co zaowocowało dźwiękiem pełzającej śmierci. Każdy dźwięk z partytury powstał na podstawie nagrań, które zarejestrowano na miejscu. Zamiast sztucznie tworzyć dźwięki za pomocą instrumentów i wcześniej nagranego materiału, Gudnadottir chciała obserwować otoczenie, mając nadzieję, że z perspektywy słuchacza doświadczy, jak to jest być w środku elektrowni. Wyjaśniła to samo w swoim wywiadzie podcastowym, mówiąc, jak to brzmi, na przykład jak naprawdę odczuwa się katastrofę i jak ona brzmi. Kojarzymy pewne dźwięki katastrofy nuklearnej z tymi

Miało to jak śpiewanie w pomieszczeniach elektrowni jądrowej, a nie w jej studiu muzycznym. Gudna Dottir, rezygnując z pisania muzyki przewodniej do serialu, stworzyła indywidualną ścieżkę dźwiękową dla każdego odcinka. Proces komponowania trwał ponad 7 miesięcy. Elon Emerence Jarvel z Billboardu powiedziała o ścieżce dźwiękowej: jednocześnie niepokojąca i melancholijna ścieżka dźwiękowa skupiona na budowaniu dźwięków, a nie na klasycznej orkiestracji. Chwaląc ją jako inteligentną i skuteczną ścieżkę dźwiękową i jeden z najlepszych albumów 2019 roku. Richie Corelli z Horror DNA napisał: ścieżka dźwiękowa Hildur Gudna Dottir to coś z pewnością, co z pewnością spodoba się fanom muzyki grozy. Niesamowitość ścieżki dźwiękowej wywołujące niepokój, przeskakiwanie między relaksem a niepokojem, bombastyczne narastanie dźwięku i metaliczne barwy sprawiają, że jest to napięty, niepokojący album. Filmmakers Academy przeanalizowała ścieżkę dźwiękową serialu, pisząc: ta ścieżka dźwiękowa to nic innego jak triumf innowacji, intelektu i pomysłowości, a jej wpływ prawdopodobnie potrwa dłużej niż jakikolwiek okres półtrwania. Z kolei Jonathan Broxton był bardziej krytyczny wobec muzyki w serialu, nazywając ją koszmarem słuchowym. No ale kto zabroni mieć własny pogląd na tą sprawę? Słuchajcie, no to 13 utworów, które przed nami. The Door, Bridge of Death, Turbine Hall, Wieczna ja pamięć, wykonana z Homin Lviv Municipal chór lwowski. Dalej Pump Room, Clean Up, Dealing with Destruction, Waiting for the Engineer, Gallery, 12 Hours Before, Corridors, Lidur, to Chernobyl version, i ostatni utwór Evacuation. Ja tu jeszcze powrócę. Wieczna ja pamięć w wykonaniu chóru miejskiego Homin z Lwowa. Dobra, nie przeciągajmy tego wszystkiego. Hildur Gudna Dottir i Czernobyl. Ścieżka dźwiękowa z filmu o tym samym tytule. Rok 2019.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Fałszywe zeznania. Nicole van den Hurk nie miała łatwego dzieciństwa. Nigdy nie poznała swojego biologicznego ojca, a gdy matka brała rozwód z nowym partnerem, to jemu sąd przyznał nad nią opiekę. Mężczyzna traktował ją jednak jak własną córkę. W 1995 Nicole zaginęła. Miała wówczas 15 lat. Dopiero po 2 miesiącach odnaleziono jej poranione ciało. Policja początkowo zaangażowała się w śledztwo, ale nie udało się znaleźć sprawcy. Mijały lata i wydawało się, że sprawa pozostanie nierozwiązana. W końcu, 16 lat po morderstwie, przybrany brat dziewczyny dodał post na Facebooka, w którym napisał: „Będę dziś aresztowany z powodu zabójstwa mojej siostry. Złożyłem zeznania. Odezwę się wkrótce”. Gdy trafił na komisariat, od razu wszystkiemu zaprzeczył i zmienił zeznania. Zrobił to specjalnie, bo wiedział, że policja będzie musiała przeprowadzić ekshumację i zbadać DNA. Nie było to możliwe kilkanaście lat wcześniej, a tym razem pozwoliło namierzyć prawdziwego mordercę. Ryzykowna strategia okazała się skuteczna.

A prawdą jest, niechętnie patrzę w lustro. Czasami sam bym w mordę sobie dał. Tacy jak ja, za twarz idą za kratki.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Ponte Vecchio, Włochy. To najstarszy z florenckich mostów na rzece Arno. Został zbudowany z ciosów kamiennych w latach 1335-1345. Na moście możemy zobaczyć normalną zabudowę, co jest rzadkością, jeżeli chodzi o tego rodzaju budowle. Po obu stronach mostu już w XIV wieku zbudowano niewielkie budynki nad dwiema skrajnymi arkadami. Na moście zawsze gościły sklepy i kupcy, którzy wystawiali swoje towary na stołach przed lokalami po uzyskaniu zgody burmistrza.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Jestem męską prostytutką, ciało kobiet moją trutką, z koleżanką, z przyjaciółką, czasem długo, czasem krótko. Jestem gwiazdą.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Ta niezłomna kobieta odmówiła wyprowadzki z domu w Rui w prowincji Zhejiang w Chinach, aby zrobić miejsce na budowę nowego kompleksu biznesowego, ponieważ była niezadowolona z wysokości odszkodowania, które jej zaoferowano. Deweloperzy w 2013 roku przystąpili do rozbiórki, ale musieli przestać, zanim zniszczyli jej mieszkanie, które zajmuje końcowy segment w dużym bloku. Nie wiadomo, co obecnie dzieje się z tą sprawą, jednak wiadomo, że przez pierwszy rok kobieta była odcięta od prądu i wody. Musiała pokonywać codziennie drogę zajmującą 30 minut do swojej przyjaciółki, aby uzupełnić zapasy wody i móc w miarę normalnie żyć.